0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
2: Reklama.
6: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czyta lektor AI.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.

0: zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje.

0: konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
8: Reklama.
9: Jest punktualnie 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiarę ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
11: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji. Sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
10: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
12: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
10: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków. Mecz o 21. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Sobota rozpoczęła się pochmurno, ale nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, jak to mawia klasyk. Będzie słonecznie w drugiej części dnia z temperaturą maksymalną 18 stopni bez opadów. W tym momencie na termometrach 12 kresek. Ciśnienie w normie, delikatnie wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
9: I dotarliśmy do soboty, czyli czas rozpocząć program. Dzień dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. 4 po 8, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko. Czyli co? Dużo dobrego humoru, pozytywnej energii, muzyki, na którą czekacie cały tydzień. To wszystko oczywiście od 8 do 13. A co wy macie w planach? Zakupy, pranie, odkurzanie, a może przetwory? Tak, bo sezon na przetwory w pełni. Mój wyrób znajdziecie na fotografii na Facebooku Radia Sochaczew, a ja czekam na wasze zdjęcia, co wy tam w tym roku do tych słoiczków wkładacie. Ponadto bez zmiany, czyli kącik matrymonialny, giełda, kupno, sprzedaż informacji z regionu, konkursy i pozdrowienia, a to wszystko przepleciemy oczywiście waszymi ulubionymi rytmami. 863-22-22 to numer do was. Kto jest z nami, podpisuje się na liście obecności, a my zaczynamy bajera.

0: Chiquita. Powerplay pyta, co to za Chiquita, a ja pytam, czy już wstaliście. 14 po 8, to jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Przypominam, że przed 9 pierwszy z naszych stałych punktów, czyli kącik matrymonialny, swoje anonsy wysyłacie na numer 7248 SMS. Rozpoczynamy od słowa Radio Sochaczew, łącznie pisane jako jeden wyraz, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. 2,46 z VAT to jest koszt jednej wiadomości, a u nas jak zawsze rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli, ten wygrywa pozdrowienia na antenie Radia Sochaczew. Jak ktoś będzie chciał, to jeszcze jakąś płytkę dorzucę do tego. A co? Miejcie i wy. A pytanie jest następujące. Co mówi podłoga po remoncie? Co mówi podłoga po remoncie? 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: na uwierz mi. Co mówi podłoga po remoncie? 863 22 22. Wydzwonicie, a ja gram, bo ojcu, kochana, uwierz mi.
1: Ciągle mówią nie.
0: I już pierwszy telefon mamy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo.
2: Kuba.
0: Kuba, słuchamy.
2: Jestem wykończona.
0: Jestem wykończona, pozdrawiaj.
2: Pozdrawiam całą ekipę Radia Sochaczew.
0: Dzięki bardzo, miłego dnia.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
12: Przecież wiesz...

0: Nie będę błagał i Playboys, oczywiście, że nie. Jedziemy z konkursem.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: A do wygrania ogólnie w sumie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. 30 dostajecie za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Drugie 30 możecie dostać za wystawienie opinii w przeglądarce Google. A trzecie, jeżeli w ostatnim miesiącu dokonywaliście tam zakupu i potraficie to udokumentować fakturą bądź paragonem, wtedy też 30 zł fundator nagrody wam dorzuci. Także zwrot kosztów zawsze jakiś będzie. 863-2222, telefon do Radia Sochaczew bez zmian, zasady też, czyli w konkursie biorą udział osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Czekamy na pierwszy telefon. Nie mamy. Kto ma ochotę wygrać się nagrodę od grupy Kamix, niech zadzwoni teraz. I jeszcze chwilę poczekamy. Nie mogę czekać w nieskończoność. Jak zawsze zresztą. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Daniel.
0: Usłyszysz fragment, cytat z pewnego filmu i zaraz zadam ci pytanie. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Ryba mnie zaczął nachodzić i coś węszyć. Wczoraj cały dzień spędziłem na strychu.
0: Kogo nachodził ryba?
2: O kurczę, nie wiem.
0: Dzięki za telefon 863-2222. Posłuchajcie.
3: Ryba mnie zaczął nachodzić i coś węszyć. Wczoraj cały dzień spędziłem na strychu.
0: Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Halo.
0: Jak masz na imię?
2: Albert.
0: Albert, kogo nachodzi ryba?
2: Stefana Siarzewskiego.
0: Jasne. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną przejdziemy do omawiania na odbioru nagrody.
2: Ja bym chciał pozdrowić całą załogę salonu Bartosz Barbershop.
0: Pozdrawiamy serdecznie, nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 8.37, Endorfiny i Mek za nami. Słuchacie Radia Sochaczew i programu Dzień Dobry w sobotę. Dziś 26 dzień września, sobota. Damian, Justyna i Cyprian obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia w świętach nietypowych. Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Pozdrawiamy wszystkich aptekarzy, czy Dzień Królika, a także Europejski Dzień Języków, Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Dokładnie tak to święto się nazywa. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, minionej nocy strażacy interweniowali dwa razy. Najpierw dostali zgłoszenie o palącym się śmietniku, a później brali udział, pomagali policji w stłuczce, jaka miała miejsce w miejscowości Seroki Wieś.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793-358-952. Dogodny i szybki transport.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604-256-352.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.

Top Girls pyta, co w sercu masz, a ja pytam, czy już wysłaliście swój anons matrymonialny. Jeżeli nie, no to macie ostatni moment na to. Na 7248 wysyłacie swoje ogłoszenia, treść SMS-a rozpoczynając od słowa Radio Sochaczew, łącznie pisane, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. 2,46 zł to koszt jednej wiadomości. Radio Sochaczew.

0: kącik patrymonialny.
1: A ja dziś mam dla was jedno ogłoszenie nowe i jedno, które przeczytam już po raz ostatni. To nowe brzmi tak. Ja wykształcenie wyższe, bez zobowiązań, mieszkam sam, pracuję. Poznam panią, która chce, by o nią dbać i ją rozpieszczać. Oczywiście też kino, teatr, kawiarnia. Zapewnię spokój, bezpieczeństwo, czułość i szacunek. Najchętniej na stałe. Tak pisze Aleksander, kontakt jest telefoniczny. A drugie ogłoszenie to hasło Rafał. Rafał, zadbany, sympatyczny pan w wieku 47 lat, pozna miłą, spokojną kobietę z poczuciem humoru. Rafał szuka kobiety w wieku od 35 do 48 lat z Sochaczewa lub bliskich okolic. Kontakt jest telefoniczny. A ja więcej informacji na temat tych ogłoszeń mogę udzielić zainteresowanym paniom pod numerem telefonu 863

0: Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciu.

0: empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
6: Reklama.
7: Jest punktualnie 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
8: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
9: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
8: Mężczyźnie grozi dożywocie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
10: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
11: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
10: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
12: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
10: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
8: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A w pogodzie bez zmian zachmurzenie duże, 13 stopni pokazują termometry. No i czekamy na to słonko, które według synoptyków pojawi się w drugiej części dnia, przypomnę, z temperaturą maksymalną 18 stopni. W ogóle od dziś można powiedzieć, że temperatura zaczyna iść do góry, bo słonecznie i ciepło ma być przez cały najbliższy tydzień, o czym będziemy mówić nieco później. Ciśnienie zaczyna też iść do góry, 1022 hektopaskale.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Dzień dobry w sobotę.
6: Radio Sochaczew.
7: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak nie sobotę rozpocząć z programem Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew 4 po 9. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której tradycyjnie konkurs, no i oczywiście giełda kupno-sprzedaż 863-22-22. Ten numer za chwilę będzie do Waszej dyspozycji. Można zadzwonić, kupić, sprzedać albo wypożyczyć coś za naszym pośrednictwem. Ale najpierw trochę taktów muzyki. Bogdan Borowski, o Tobie, kochana, gramy!

0: Deficy, jego gorące serce, 15 po 9, pierwsze ogłoszenie w giełdzie, kupno, sprzedaż już teraz.
1: Sprzedam przyczepkę samochodową, hak holowicy do Opla Jagiry. Mój telefon 798 624 434.
2: Radio Sochacze. Gramy dla was jeszcze więcej muzyki.
0: Do 10 giełda, kupno, sprzedaż, a muzycznie Bobby, królową.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie!
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

0: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
1: 25 po 9, czyli jedziemy z drugim konkursem w programie Dzień Dobry w sobotę. Konkurs, w którym do wygrania jest dzbanek do filtrowania wody renomowanej firmy Aquafor. Nasz sponsor przypomina również osobom, które wygrały taki dzbanek, o tym, żeby przynajmniej raz w miesiącu wymienić w nim filtr. 863 22 22 jest przygotowana już muzyczka, bo będzie trzeba wykazać się wiedzą, jeżeli chodzi o muzykę disco polo, czyli odgadnąć tytuł i wykonawcę. 863 22 22, przypominam, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody. Czekamy na pierwszy telefon w konkursie. Dzwonek do wygrania również czeka. Ktoś jest. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W sprawie konkursu?
2: Tak.
1: Jak masz na imię?
2: Edyta.
1: Edyta. Posłuchaj, usłyszysz fragment utworu, trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę. Możemy?
2: Tak.

0: Tytuł i wykonawca.
1: Nie mam pojęcia.
0: Ojej, szkoda. 8632222. A wydawało się, że będzie prosto. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Oliwier.
0: Oliwier, gramy? Czy wiesz? Gramy? Nie. Wiesz?
2: Nie, czy... nie, można zagrać.
0: Jeszcze raz?
2: Zagrać można.

0: No i Oliwier się rozłączył. 863-22-22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Mariusz.
0: Słuchamy, Mariusz, tytuł i wykonawca. Wiesz czy nie?
1: Daj to głośniej, ona zaskoczona.
0: No i to jest to. Mamy to. Zanim porozmawiamy na temat odbioru nagrody, możesz pozdrowić?
1: Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy. Dzięki. I żonę, która sprząta.
0: Która sprząta. Teraz wiesz, co będzie, jak się już rozłączysz. Teraz ty będziesz sprzątał. No to się pośmiejemy, zobaczysz. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać nagrodę.
2: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
3: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Nie ona zaskoczona, a on za chwilę będzie zaskoczony. Gramy, daj to głośniej. No dajcie głośniej.

0: Za 20.50, no to czas na kolejne ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Posłuchajcie.
1: Sprzedam Toyota Yaris 2008 rok, bez klimatyzacji, bez wypadkowa. Telefon 503-090-234. Dziękuję.
2: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy, mało używany marki Tolek, elektryczny. 797-399-522. Kupię starszy motorower lub motor oraz przyczepę kempingową lub bagażową do samochodu osobowego. 797-399-522.
0: Przypominam, że do 10 giełda kupno, sprzedaż 863-22-22.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
10: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Reklama.

0: 20 lat, ach, kiedy to było? Piękny, młodzi, wakacyjny dzień. Za 70 na zegarach, a ja mam jeszcze jedno ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Kupię przyczepkę samochodową do osobowego z papierami. Mój numer telefonu 503-465-607.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A na koniec dziewiątej ekstazy. Ho, ho, ho, noc taka czarna. A dziś sobota.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na

0: wesela i imprezy okolicznościowe.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
3: Reklama.
4: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
6: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
6: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
8: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
6: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
5: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
9: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
5: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jakby się zaczynało delikatnie przejaśniać te słonko, próbuje się już chyba przebić przez te chmury, no ale na razie jest ich przewaga, 14 stopni na termometrach, słonecznie w drugiej części dnia. Tutaj się wszystko na razie zgadza z tym, co otrzymujemy od naszych synoptyków. Lekki wiatr z południowego zachodu cały czas również nam towarzyszy.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry.

3 po 10, ja mam nadzieję, że już wszyscy powstawali z łóżek i zaczynają nowy dzień. Będzie dobrze, będzie dobrze. Sobota to jest taki dzień, na który bardzo wiele osób czeka, bo wtedy można tak odespać, zrobić zakupy, posprzątać, pomopować, jeszcze raz odkurzyć, no i pranie ze 3 razy nastawić, tak. Same przyjemne rzeczy. Tomek Marciniak, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania, a w niej będą zaproszenia na imprezy sportowo-kulturalne w naszym mieście i nie tylko. Będzie również konkurs, no i oczywiście wasza ulubiona nutka. A zaczynamy. Zaczyna dokładnie formacja Mr. Lex z najnowszą propozycją, odświeżoną swojego największego przeboju, czyli Kopciuszek, 4 po 10.

0: Łacice i Miły Pan. 13 po 10 na zegarach, dziś do 13, a jutro od 8 do 13. Zapraszamy na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod Balon przy Warszawskiej 80, bo tam odbywa się jesienna wyprzedaż garażowa. Dzisiaj można podejść i zobaczyć, a może coś wpadnie wam w oko i tym samym nadacie nowe życie jakiemuś przedmiotowi. Można się jutro wystawić, czyli dzisiaj porobić porządki w piwnicy i jutro przyjść, bo wiem, ta wystawienie się jest bezpłatne. Zachęcamy do tego, aby przybyć na teren Mosiru. Przypomnę, dziś do 13, a jutro od 8 do 13.
1: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
21: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
1: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.

0: 26 po 10, no to jedziemy z konkursem.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Do wygrania voucher na dużą pizzę, zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863 22 22, telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Kamila.
0: Kamilo, posłuchaj, pizza kiełbaskowa, jest taka pizza w menu Koziołka. To pasata pomidorowa, ser, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula, czosnek, pieczarki i jeszcze jeden produkt, jaki?
2: Boczek?
0: No, boczek. A przyznaj się, masz w telefonie menu, czy tak w ręku?
2: Troszkę się wspomagam. Telefon.
0: Za kreatywność dałbym ci ten voucher, ale odpowiedziałaś poprawnie, możesz pozdrowić. Zanim poza anteną porozmawiamy sobie o tym, jak można odebrać swoją nagrodę.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy i prowadzących.
0: Dziękujemy bardzo, nie rozłączaj
1: się. Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A. Radio Słuchaczy.

0: za 21 minut, gdzie 11. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Teraz zaproszenia dla kibiców piłkarskich. Większość naszych drużyn gra swoje mecze ligowe na wyjeździe. To, co będzie działo się w Sochaczewie i okolicach, to o 12.00 dziś warszawska B-klasa i mecz Piasta Feliksów z Orionem Cegłów. O 14.00 także dziś płocka B-klasa i przy warszawskiej 80 Orkan 2 Sochaczew podejmuje wspólnie Małą Wieś. Z kolei w niedzielę 27 września o 16.00 zapraszamy do Iłowa. Tamtejsza Unia zagra z drużyną Stegen Wyszogród.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
10: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
11: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.

Efekt i uciekam od żony. No nie uciekajcie dziś od żony, od tych obowiązków typu sprzątanie, pranie, gotowanie czy mopowanie. 11 po 11. Tak, tak, to już powiem, to dobrze, dobrze ci powiedzieć, tak, nie? No dobrze, dobrze powiedzieć. Pozdrawiam swoją żonę oczywiście. 11 do 11 na zegarach. Jeszcze jedno zaproszenie, jeżeli chodzi o to, co dziać się będzie w Sochaczewie i okolicach, a dokładnie w Koszajcu 22, bo tam zapraszamy rolników do udziału w prezentacji sprzętu rolniczego, sadowniczego oraz budowlanego. Będzie to pokaz specjalny, który rozpocznie się jutro, 27 września od 13. Na uczestników pokazu czekają konkursy z nagrodami, ciepły poczęsturek oraz darmowe atrakcje dla dzieci. Pogoda zamówiona, także serdecznie zapraszamy.

0: żałujesz.
1: 11 do 11, słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze, gramy Buffalo, ona jest taka piękna, na koniec jeszcze formacja Weekend, a później wiadomości. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przy

0: Domowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.
2: Punktualnie 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
3: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
4: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
3: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
5: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
3: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
6: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
7: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
4: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
8: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
3: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: No i zaczyna nam się przejaśniać. I bardzo dobrze. 14 cały czas stopni na termometrach. Do 18 dobiją dziś słupki rtęci, no i te słonko przedziera się przez duże chmury. Żeby tak w pełni nam zaświeciło, to się pewnie jeszcze trochę zejdzie, ale dobre i to. Wiatr cały czas delikatnie towarzyszy nam z południowego zachodu.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Dzień dobry w sobotę.
10: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
2: 4 po 11. Radio Sochaczew i program Dzień dobry w sobotę. Polecamy się od samego rana. I polecać się będziemy oczywiście do 13. W tej godzinie tradycyjnie, jak to u nas, czas na interwencję. Jeżeli coś złego, niedobrego, niepokojącego dzieje się na waszej ulicy, dzielnicy czy w waszej miejscowości, zadzwońcie do nas 863-22-22. Będzie też konkurs, także wszystko tutaj się nam spina. To wszystko do 13. A wieczorem?
11: Posłuchajmy śpiewu
2: ptaków. Rider.

wenezuelski film i szpilki. 16 po 11. Przypominam, że do 12 możecie zadzwonić z interwencjami 863 22 22.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

0: Milion Gwiazd i Bajera 27 po 11 w programie Dzień Dobry w sobotę. Czas na konkurs.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: Do wygrania voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w da Grasso 863-22-22. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Halo?
0: Ktoś jedzie samochodem. Kto? Jak masz na imię?
2: Mariusz,
0: gotowy na pytanie?
2: Tak, gotowy.
0: Co składa się na zestaw duo z da Grasso?
2: No, dwie rzeczy.
0: No ty, to... Brawo! Powiem ci, że gdybym mógł, bym ci za to dał, za tą odpowiedź, już voucher. Jakie?
2: No, przykładowo dwie pizze.
0: Przykładowo dwie pizze, ale ja nie czekałem na akurat taką odpowiedź. 863 22 22. Kto jest z nami? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Iza.
0: Iza, z czego składa się zestaw duo w da Grasso?
3: No na pewno z jakichś dwóch rzeczy. I jest to krążki cebulowe i skrzydełka z kurczaka.
0: Wiesz co? Rozbawiliście mnie, naprawdę. Tak, że no...
3: Także wygraliśmy!
0: Wiesz co? Dam ci tą nagrodę już.
3: Super!
0: Za tą odpowiedź z dwóch rzeczy. Dobrze, możesz pozdrowić.
3: No, pozdrawiam was i wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki. Dokładna odpowiedź, na którą czekałem, to automatyczne skrzydełka i chrupiące frytki łódki. Okej. Nie rozłączaj się, zaraz do ciebie wracam poza anteną. Już oczywiście najpierw podziękujemy sponsorowi.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie. Gra dla was Radio Sochacze. 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki, 29 po 11. Nasza zaprzyjaźniona, lokalna formacja Classic, czyli Mariusz i Robert. To nie przyjaźń, tylko miłość. A po 12 możliwość pozdrowienia albo złożenia komuś życzeń na antenie Radia Sochaczew w programie Dzień Dobry w sobotę.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
10: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem jest firma Romex, Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
11: Reklama.
15: Nikt

0: nikt nie tańczy tak jak ty. 14 do 12 i po 12 wasze życzenia i pozdrowienia możecie to zrobić na dwa sposoby, albo do mnie zadzwonić 863-22-22, albo napisać już teraz na 7248 Radio Słuchacze łącznie pisane 2,46 zł. To jest koszt jednej wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A do 12 jeszcze interwencje, także kto jeszcze ma ochotę, niech zadzwoni. 863-22-22.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
10: Zbliża się 12:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
11: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń, to policjant postrzelony wczoraj na służbie. Do zabójstwa doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzieże aut.
12: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
11: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat i to tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w

0: skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
1: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera i niestety te usługi asystenckie wykluczają.
0: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus, jak informuje Wall Street Journal. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Według dziennika Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2600 metrów zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Zaczyna się przejaśniać, no i wychodzi na to, że synoptycy tutaj nam trafili dziś z pogodą. W godzinach popołudniowych już słonecznie, bez opadów, do 18 stopni. A co w nocy, co jutro? O tym za godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie może być inaczej. Jak w sobotę włączyć Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę, 3 po 12. Tomek Marciniak, popołudniowy Dzień Dobry dla Was. Ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania, czyli godzina przeznaczona na Wasze pozdrowienia lub życzenia. Robicie to na dwa sposoby. Albo dzwonicie do mnie 863 22 22, albo piszecie na 72 48 Radio Sochaczew łącznie na początku jako jeden wyraz, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień 2,46 zwat. To jest kosz za jednego SMS-a. Wszystko jasne? Skoro tak, to na popołudniową kawę zapraszam.

0: Przypominam, że do 13 wasze pozdrowienia i życzenia możecie złożyć je swoim najbliższym. 863 22 22 albo piszecie na 7248 treść SMS-a, rozpoczynając od słowa Radio Sochaczew łącznie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

1 milion Jokery i Dance to Disco. 18 po 12. Przypominam o pozdrowieniach 863 22 22.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
0: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

Obrączki dwie. Przypominam o tym, że do 13 możecie pozdrowić swoich najbliższych. Albo do mnie dzwonicie 863 22 22, albo piszecie to SMS-em na numer 7248 na początku. Radio Sochaczew łącznie.

0: Radio Sochaczew. Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki.
1: Reklama. Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: W każdą sobotę.

0: 99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
9: Reklama.

0: Zwariowana noc i daj to głośniej, a my mamy pierwsze pozdrowienia.
1: Chciałabym pozdrowić Halinkę z Aleksandrowa wraz z rodziną, życzyć im zdrowia i pozdrawiam pana prowadzącego, a pozdrawia Jola. Dziękuję bardzo.
2: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Ja też pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pozdrowienia. Dej puno momento już teraz w programie Dzień Dobry w sobotę za 14:13, gdyby ktoś pytał o czas.

0: Într-un moment, jest ten moment. Nasze studio plenerowe zaczęło swoją pracę w jednym z salonów kosmetycznych. Łączymy się z nim. Tam jest Bartek Staniaszek i jego gość.
1: Audycja sponsorowana.
2: A my prościutko tym razem ze studia plenerowego, nie w plenerze, ale wewnątrz, w pięknych wnętrzach Prestige Center Kosmetologia i Medycyna Estetyczna przy ulicy Olimpijskiej 10. Okazja nieprzypadkowa. Ze mną pani Anna Orzeszek, właścicielka, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia. Cóż to za okazja do wspólnego spotkania i dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. A okazję mamy taką, że obchodzimy 10-lecie salonu. Co prawda już parę dni temu pyknęło 10 lat, ale dzisiaj nam warunki na to pozwoliły, żeby stworzyć 10-lecie dla naszych wszystkich klientów, współpracowników, dla firm współpracujących. A przy tej okazji jeszcze zrobiliśmy dni otwarte, że jak ktoś jest zainteresowany i chciałby zobaczyć, a co to właściwie jest za salon, to zapraszamy. Jesteśmy dzisiaj do godziny 15.
2: Dzisiaj wspólnie rozmawiamy o tym, co jest teraz, bo jest się czym zachwycać. Tutaj naprawdę każdy metr wnętrza robi wrażenie i nie tylko. Natomiast muszę zapytać, co było 10 lat temu? Jak to się zaczęło? Jak wykluł się w pani głowie ten plan, by właśnie przedsięwzięcie właśnie realizować? I taki plan.
3: A wydarzyło to się znacznie wcześniej, bo jak kończyłam zarządzanie na Politechnice, to napisałam sobie z moją siostrą, która może dzisiaj też coś powie, biznesplan salonu kosmetycznego. I ja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że chciałabym te marzenie zrealizować. Natomiast no ja wtedy, te x lat temu, kilkanaście lat temu, jeszcze nie byłam po kosmetologii, tylko byłam po zarządzaniu, więc myślę, że jakby to mi wiele pomogło, bo jednak no tutaj już tworzymy spory salon, znaczną grupę, no prawie 10 osób, które pracują razem ze mną, z czego jestem bardzo zadowolona. I naprawdę no, chciałabym się rozwijać jak najdalej, ale myślę, że gdyby nie to moje pierwsze wykształcenie, to nie pozwoliłoby mi to zajść aż tak daleko.
2: Dzisiaj spotkanie i z pracownikami, ze współpracownikami, z przyjaciółmi, z tymi, którzy odwiedzają salon, także z podmiotami, z którymi pani współpracuje. A taka pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o życzenie na te 10 urodziny, co dalej, czego by sobie pani życzyła? Na pewno coś podejrzewam,
3: mam takie
2: że
3: życzenie, kiełkuję, mam dwa pomysły, tak naprawdę mam już jakby dwa różne projekty, które są w trakcie realizacji i co prawda, no nie chciałabym o tym mówić na żywo na antenie, bo nie chcę jakby wyprzedzić faktów, ale będzie się działo, będzie tego więcej. Cały czas będzie królowało moje logo Prestige z różą, gdzie mamy po prostu różę w logo i róża to jest jakby moja ksywka z nastoletnich lat, bo z domu jestem różycka, róża jest w logo i ta róża będzie się przewijała jeszcze w kolejnym biznesie, ale o tym to za jakiś czas.
2: Dobrze, a dzisiaj na pewno w drzwiach Prestige Center będą przewijać się goście, których będziemy witać, zapraszać także do naszego studia.
3: Tak.
2: No i moi drodzy, zapraszamy wszystkich, Olimpijska 10 i tutaj sporo niespodzianek i wiele ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć.
3: Tak, jak najbardziej zapraszamy.
2: Dobrze, dziękuję. Do 15 jesteśmy tutaj przy Olimpijskiej 10. Pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center, była z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Była to audycja sponsorowana.
4: Jesteś moją bajką, nie chcę, byś skończyła się. To nasza chwila.

0: ciebie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.

0: czyszczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 26 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
14: Reklama. Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
16: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
17: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
16: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
18: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
16: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
19: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
20: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
16: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
15: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
21: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
15: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób.
10: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: W Płocku rusza

0: Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Robi się coraz cieplej. 16 stopni, a do 18 dziś pokażą termometry. No i te słonko coraz mocniej przedziera się przez chmury. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a niedziela przywita nas słońcem, które będzie towarzyszyło przez cały dzień pięknie, słonecznie, do 20 stopni jutro.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i sprawdźmy, co nowego w Kinie Odeon. No właśnie, jeżeli chodzi o te najbliższe premiery, to piątek przyniesie nam film W sercu dziczy. No i mamy pierwsze opinie, jeżeli chodzi o tę produkcję. Brad Pitt i jego czworonożny partner podbijają serca. Do internetu trafiły już komentarze dotyczące nowego filmu z udziałem brata Pitta. I czego możemy się z nich dowiedzieć? W sercu dziczy opowiada o byłym żołnierzu sił specjalnych, którego samolot rozbija się na odludnych terenach Alaski. Bohater zostaje uwięziony w surowej dziczy wraz ze swoim psem bojowym Odinem. Razem muszą stawić czoła ekstremalnym warunkom, dzikiej przyrodzie i kolejnym zagrożeniom. Brad Pitt i pies skradli show. W wielu reakcjach powtarza się jeden motyw, relacja Pitta z czworonożnym partnerem. Krytycy podkreślają, że właśnie więź między człowiekiem i psem nadaje historii emocjonalny ciężar. Luke Herfield określił film jako prostą, ale świetnie zrealizowaną opowieść o przetrwaniu. Zwrócił uwagę na widowiskowe sceny, piękne krajobrazy oraz relacje Pitta z Odinem, przyznając, że pod koniec filmu był bliski łez. Podobne odczucia miał Matt Neglia, który stwierdził, że prawdziwą gwiazdą filmu jest pies. Jego zdaniem produkcja jest surową i momentami wzruszającą historią walki człowieka i zwierzęcia z naturą. Krytycy ostrzegają przed łzami. Courtney Howard przyznała, że po seansie miała ochotę przytulić własnego psa. Określiła film jako intensywną, pełną emocji historię o zaufaniu, przetrwaniu i lojalności. No to W sercu dziczy już od tego piątku, a od kolejnego film na długo wyczekiwany, jeżeli chodzi o polską kinematografię, no bo zobaczymy Lalkę. To od 30 września. No i dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafia na wielki ekran w nowej, spektakularnej filmowej odsłonie. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk w rolach głównych występują Marcin Dorosiński jako Stanisław Wokulski, gwiazda chłopów Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego. Nowa ekranizacja Lalki to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego władnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel, Ignacy Rzecki. Romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. Stojący na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Lalka od 30 września. No to jeszcze André Rieu, o mistrzu warto wspomnieć. 27 września, ostatni z trzech koncertów, to o 15 w kinie Odeon. Zasiądź się z bliskimi w kinie, bo czekam na was o 20 już transmisja letniego koncertu André Rieu z Maastricht. Tak, tak, maestro i jego ukochana orkiestra Johanna Strausa po raz kolejny wystąpią na Wirchow, w słynnym placu tego urokliwego średniowiecznego miasteczka. Król Walca i jego goście zagrają po raz 20 dla ściągających tu co roku z całego świata kilkudziesięciu tysięcy miłośników dobrej muzyki. Na szczęście ten wspaniały letni wieczór będzie retransmitowany już jesienią do kin całego świata. Czeka was więc seans pełen uroczych walców i marszów Johannów Straussów, ojca i syna, ale też songi ze słynnych musicali My Fair Lady czy Nędznicy, jak również inne hity, choćby obój Gabriela Ennia Morricone z filmu Misja. Oprócz platynowych tenorów i sopranistek o międzynarodowej renomie pojawią się też gwiazdy, które nigdy wcześniej nie występowały na Wirchow. To będzie spektakularny jubileusz. No i jeszcze może dorzucimy to, co dalej możecie zobaczyć w kinie Odeon: Teddy i magiczna lampa, Resident Evil, 100 dni Misja Zeus, Mistyczka i Dzień dziecka księdza Kaczkowskiego. Powrót też Odysei. Gdyby ktoś chciał nadrobić się zaległości z hitem Nolana, to w kinie Odeon też jest taka możliwość. To wszystko na dziś. Kolejna audycja Kinożercy już za tydzień.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: 95FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Audycja sponsorowana.
2: A my jesteśmy przy ulicy Olimpijskiej 10. Dziś jubileusz, dziesięciolecie Prestige Center w Sochaczewie, salonu kosmetycznego, a jednym z gości jest Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka, także znana z fal Radia Sochaczew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaj, muszę cię zapytać o pierwszą rzecz. Czy ta pielęgnacja skóry kosmetyczna idzie w parze z tym, co trafia do naszego żołądka, z tym, co jemy? Czy to także ma wpływ na naszą skórę? Czy tutaj możemy zadziałać dwutorowo?
3: O, zdecydowanie, bo tutaj myślę, że takie kompleksowe działanie jest najlepszym działaniem, czyli połączenie właśnie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i właśnie takich zabiegów, które będą wspomagały właśnie stan skóry.
2: A dzisiaj, jeżeli chodzi o tę wizytę, bardziej na zasadzie z ciekawości, zobaczymy, co tutaj Prestige Center za niespodzianki przygotowało, czy właśnie też z takiej troski o swoją znajomą, z którą także współpracujecie. Jak to tutaj u ciebie wygląda, ta dzisiejsza wizyta?
3: Bardziej te drugie, bo jestem stałą klientką salonu. Przychodzę tutaj do salonu, jeszcze wcześniej przychodziłam do tego salonu, który był w innej lokalizacji i teraz tutaj. I w sumie to całą rodziną, bo i Marysia nasza korzystała tutaj z usług salonu i Piotrek, mąż, także tak, jesteśmy tutaj klientami i dzisiaj świętujemy te dziesięciolecie jako klienci.
2: A powiedz mi, jak to wyglądało dawniej, jak się współpracowało i współpracuje z panią Anią?
3: O, bardzo dobrze. Właśnie chyba ta atmosfera, myślę, najbardziej nas tutaj przywiodła i przytrzymała. Także jest wiadomo wiele salonów różnych, ale tutaj ja już jestem tak przyzwyczajona. Zawsze taka miła właśnie atmosfera. Odpoczywam tutaj, ale też dobrej jakości usługi jakby nas tutaj zapraszają, tak? No i wracamy.
2: To też jest bardzo ważne, to co powiedziałaś. Czego życzysz w takim razie pani Ani i w ogóle wszystkim tym, którzy są związani z Prestige Center, pracują tutaj nad jakością tych usług na kolejne 10 lat, na kolejne lata?
3: Miłych klientów, bezproblemowych, takich, którzy właśnie z uśmiechem też przychodzą i wspólnie tutaj jakby sprawiają, że ta praca też tych pań, które, jest to też ciężka praca, tak jak obserwuję, to jednak mierzą się tutaj panie, tak, klient po kliencie w pozycji takiej dosyć też często niewygodnej, więc też bądźmy my jako klienci wyrozumiali dla nich i życzę im właśnie takich wyrozumiałych, życzliwych klientów, no i takiej pasji niegasnącej, żeby to, co robią, przynosiło im satysfakcję.
2: To jeszcze skorzystam z okazji i zapytam rodzynka, trenera Piotra Zielińskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jak się czuje mężczyzna, który wchodzi w progi, w drzwi salonu kosmetycznego? Czy jest lekka trema, czy to już dawno nie te czasy?
4: Myślę, że już nie ma tremy. Te czasy chyba minęły. To jest bardzo podobnie właśnie jak z klubem fitness, czy z takim salonem kosmetycznym, że już gdzieś to się zatarło i jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. Mnie tutaj żona zachęciła i razem z panią Anią. No i wybraliśmy jakieś zabiegi i też korzystałem.
2: Okej, a powiedz mi, co ty cenisz z perspektywy mężczyzny, z perspektywy człowieka, który uprawia sport? Właśnie komfort, jakość świadczonych usług, swoje samopoczucie przed i po, na co byś ty zwrócił uwagę?
4: Tak, myślę, że wszystko to, co Bartek powiedziałeś, właśnie komfort, samopoczucie, miła atmosfera, uśmiechnięte panie na recepcji, pani, która robi zabieg.
2: Dziewczyny, wiedziałem.
4: Dziewczyny. Po prostu dobrze się czuję, lubię też tak spędzić czas, coś dla siebie właśnie człowiek może zrobić i to też przyciąga.
2: To na koniec jedno pytanie, bo tutaj życzymy oczywiście wszyscy wszystkiego najlepszego pani Ani w pracy, ale zapytam się, jaka pani Ania jest podczas treningów, bo wiem, że też współpracujecie.
4: Tak, współpracujemy, jest bardzo solidna i konkretna. Zawsze na 100% lubi każde ćwiczenie wykonywać, nie odpuszcza, w każdym tygodniu jest. I wiem, że oprócz siłowni też wiele innych aktywności sportowych wykonuję, czy to pływanie na desce, czy na skuterze wodnym, czy bieganie, czy rolki, więc myślę, że ta aktywność fizyczna jest cały czas też w jej
2: życiu. I to
4: życiu.
2: Są fajne cechy konkretnego przedsiębiorcy. Bardzo wam dziękuję. Tutaj zapraszamy wszystkich do godziny 15. Prestige Center świętuje 10-lecie, a ze mną świętowali Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka, i trener Piotr Zieliński, goście także pani Anny Orzeszek.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Była to audycja sponsorowana.
0: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Audycja sponsorowana.
1: A my cały czas świętujemy jubileusz dziesięciolecia Prestige Center pani Anny Orzeszek, a ze mną w studiu pani Katarzyna Umiastowska-Kazimierska, projektantka między innymi tych wnętrz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To muszę zapytać panią o to zadanie. Czy to zadanie było z tych trudniejszych, czy prostych, żeby właśnie tak to skomponować wszystko, żeby człowiek odczuwał pewien spokój i komfort wchodząc w te wnętrza?
2: No powiem tak, z panią Anią się bardzo dobrze pracowało. To jest osoba, która wie, czego chce, więc myślę, że nie było bardzo trudno. Szybko nawiązałyśmy taką porozumienie, więc bardzo fajnie, bardzo miła to była współpraca.
1: To jeszcze zapytam o same wnętrze, o aranżację, no bo też tutaj przestrzeń jest dostosowania właśnie do profilu działalności. Czy to wpływa na kompozycję? Może ma pani swoje takie ulubione wnętrze albo przestrzenie, które się projektuje? Czy to było właśnie ciekawe zadanie? Czy tutaj właśnie, tak jak pani powiedziała, wiedziała pani, z kim pracuje, dla kogo to robi i poszło?
2: Wiedziałam, z kim pracuję, dla kogo to robię. Też chciałam, żeby klientki pani Ani czuły się tutaj dobrze i żeby to było wnętrze dla każdego, więc myślę, że się udało.
1: A jak się współpracuje z panią Anią?
2: No właśnie tak jak powiedziałam, to bardzo konkretna osoba, wie czego chce, więc myślę, że jak się jej słucha, no to jest w porządku, łatwo.
1: Dzisiaj świętujemy właśnie taki jubileusz dziesięciolecia. Czego życzy pani Ani, panią, wszystkim tym, które są tutaj zaangażowane w ten projekt, pracownicom, współpracownicom, być może klientkom także?
2: No, pani Ani na pewno kolejnych dziesięcioleci. Dużo klientek, zadowolonych klientek. No, żeby właśnie tego, żeby jak najdłużej w tym miejscu była i żeby się spełniała zawodowo.
1: Do tego się trzymamy, właśnie o to chodzi, by jak najwięcej osób wychodziło stąd uśmiechem, tak, i z zadowoleniem, a dzisiaj jesteśmy tutaj do 15, dzień otwarty właśnie w Prestige Center w Sochaczewie przy ulicy Olimpijskiej 10. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja sponsorowana.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: dam znać.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy w kolejnym odcinku Sekrety szefa kuchni. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dziś porozmawiamy sobie o pewnym owocu, który dla mnie jest symbolem jesieni z kilku powodów, a mianowicie o jabłku. Czy jabłko to nas może jeszcze czymś w ogóle zaskoczyć, skoro każdy je zna, każdy je jadł, każdy je lubi, jedni bardziej, drudzy mniej.
5: Myślę, że na pewno i to bardzo, bo tak jak powiedziałeś, jabłko jest u nas tak codzienne, prawda? Tak w zasadzie przestaliśmy się nad nim trochę zastanawiać. A przecież my mamy mnóstwo odmian jabłek, które potrafią smakować zupełnie inaczej. Mogą być słodkie, soczyste, kwaśne, twarde, kruche albo takie bardziej mączaste.
4: No i Polska jest generalnie liderem, jeżeli chodzi o produkcję. I nasze rejony tutaj w powiecie.
5: A my jesteśmy chyba takim zagranicznym. No, oczywiście mój tata jedną ze swoich, znaczy część uli ma właśnie w sadzie, więc jakby to, to tak.
4: Czy ma znaczenie, czy jakiego jabłka używamy do różnego rodzaju rzeczy? Czy jest to twarde, miękkie, czy soczyste, czy bardziej kwaskowe? Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy to jest tylko kwestia gustu, że jeden lubi bardziej słodkie, a drugi bardziej na przykład kwaśne?
5: Jest to trochę kwestia gustu, jeżeli chodzi o to, jakie jabłko ty lubisz na przykład najbardziej zjeść, bo ja osobiście najbardziej lubię twarde jabłko, kwaśne, nie lubię jabłek takich, tak jak mam je po prostu zjeść, tak, samo jabłko całe, nie lubię tych jabłek mączastych, najmniej one mi smakują, jeżeli mam zjeść same jabłko. Także znaczenie ma ogromne, ma przede wszystkim też znaczenie, jakiego użyjemy do szarlotki, bo do pieczenia jabłka, które mają wyraźną kwasowość i nie zmieniają się od razu w taką papkę, są najlepsze. Taka klasyczna szara reneta sprawdzi się fantastycznie.
4: Pamiętasz papierówki?
5: Na przykład. Oczywiście, że pamiętam. To nadal jeszcze je gdzieś
4: nadal,
5: tam zbieram.
4: Tak, ale tak. Jest ich coraz
5: Antonówka, która jest tak. Właśnie Antonówka, która jest tak fajnie kwaśna. Ja uwielbiam takie kwaśne jabłka. Kwaśne i soczyste przede wszystkim.
4: Zwłaszcza jak chodziliśmy do szkoły, te sady, pamiętasz, że to one mają jabłka jeszcze.
5: Tak, chodziliśmy tą samą drogą,
4: tak,
5: więc
4: i one mają,
5: same sady mieliśmy.
4: Tak, i to są sady, w których drzewa są jeszcze przedwojenne, nie wiem, czy wiesz. Mm-hmm. To są te stare, dobre, poczciwe jabłka. Jesień to jest okres, kiedy je zrywamy, ale początek jabłek to jest zdecydowanie wcześniej.
5: No zdecydowanie to właśnie to, co wspomniałam przed chwilą, że bardzo się sprawdzają ule w sadach i bardzo często można spotkać ule w sadach, bo tak naprawdę historia jabłka zaczyna się już wiosną. Od kwiatu, obecność tych pszczół i innych zapylaczy, kiedy kwitnie jabłoń, jest bardzo ważna, żeby była odpowiednio zapylona i właśnie dlatego w tym okresie kwitnienia tych uli ustawiamy w pobliżu sadów sporo, a wiosną, kiedy kwitną jabłonie, pszczoły mają tam bardzo dużo pracy i latając z kwiatu na kwiat przynoszą pyłek, uczestniczą w zapylaniu, ale bez dobrego zapylania nie byłoby później takich zbiorów owoców, nie mielibyśmy tylu jabłek, więc to jest niesamowite.
4: Dlaczego jabłko robi się brązowe, jak je na przykład przekroimy na pół, czy wcześniej, pamiętam, jak się ścierało na tareczce i kilka minut po tym, nie wiem jak ono by było jasne, tak. Robi się brązowe.
5: Ale pamiętasz, przy odcinku o grzybach też powiedzieliśmy sobie, że w momencie, kiedy go przekroimy na pół, on sinieje, prawda?
4: Ale nie oznacza, że jest trujący.
5: Że jest trujący. I tu mamy dokładnie tą samą sytuację, bo po przekrojeniu uszkadzamy komórki jabłka i rozpoczynają się reakcje enzymatyczne z udziałem tlenu. I dlatego to jabłko nam brązowieje. To jest po prostu efekt tego. Jeśli przygotujemy jabłko wcześniej, skropimy je sokiem z cytryny, kwaśne środowisko spowolni nam ten proces. To na pewno wszyscy o tym wiedzą, bo niejednokrotnie jak kroimy jabłka, na przykład pamiętam jeszcze to od czasów dzieciństwa, jak kroiliśmy jabłka na sałatkę jarzynową na święta, to od razu po tym, jak było obrane i przygotowane do krojenia, to było skrapiane sokiem z cytryny. To nam troszeczkę ten efekt brązowienia spowalnia. I cytryna z jabłkiem robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo podbija jego smak. I nawet do jabłek takich przeznaczonych na szarlotkę albo na mus, warto jest tego soku z cytryny albo skórki z cytryny dodać. Bardzo fajnie nam podbija
4: ten takim
5: smak.
4: Razie przepis pierwszy związany z jabłkiem nie może być inny, jak tylko szarlotka.
5: No, tym razem nie będzie szarlotki, ale zrobimy coś super fajnego. Ostatnio nawet to właśnie zrobiliśmy. Racuchy z jabłkami, takie naprawdę domowe, miękkie, puszyste, z kawałkami jabłek, mocno rumianymi brzegami. Zrobimy około 15 racuchów. Potrzebujemy dwa duże jabłka, najlepiej szara Reneta, Antonówka albo Ligol, 250 ml kefiru, dwa jajka, 220 g mąki pszennej, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, łyżka cukru, jedna łyżeczka cukru waniliowego albo odrobina wanilii, szczypta soli, pół łyżeczki cynamonu, to jest akurat opcjonalnie dla osób, które nie lubią cynamonu, bo takie też są, po prostu go nie używamy. No i oczywiście olej albo masło klarowane do smażenia też jest bardzo dobre. Do podania cukier puder albo jogurt grecki, miód i cynamon, ten cukier puder niech będzie na końcu dopiero tej listy dodatków. Jajka mieszamy z kefirem, cukrem, wanilią, dodajemy mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Mieszamy tylko do połączenia składników. Ciasta nie trzeba tutaj długo ubijać. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda, kroimy na niewielkie, cienkie kawałki, zamiast ścierać na tarce, żeby właśnie były takie większe. Ja lubię, kiedy trafiam na taki kawałek jabłka w racuchu. Dodajemy jabłka do masy i delikatnie mieszamy. Rozgrzewamy niewielką ilość tłuszczu, nakładamy porcjami ciasto i smażymy na średnim ogniu po około 2-3 minuty z każdej strony. Nie robimy zbyt dużych tych racuchów, żeby nam się zdążyły dopiec w środku, zanim się zarumienią z zewnątrz. I też ważna sprawa to taka, żeby po przygotowaniu ciasta dać mu tak z 10 minut odpocząć. Kiedy zaczynamy smażyć, nie ustawiamy tej temperatury maksymalnej, bo racuch chwilki potrzebuje, żeby zdążyć wyrosnąć. Wtedy będzie w środku puszysty, z zewnątrz się pięknie zarumieni. I tutaj jeszcze jeden patent możemy wykorzystać. Część jabłek można pokroić w drobną kostkę, a część w cienkie plasterki i to wymieszać. I dzięki temu trochę jabłka nam się wtopi w ciasto, a część pozostanie wyczuwalna, tak wyraźnie wyczuwalna, więc będzie nam przyjemnie chrupała.
4: Coś oprócz cukru pudru do tego, do podkręcenia smaku?
5: No właśnie to jest to, co lubię najbardziej, czyli pominąć ten cukier puder. Do jogurtu greckiego wystarczy, że dodamy odrobinę miodu, skórkę z cytryny, szczyptę cynamonu i na takiego gorącego racucha dodamy łyżkę zimnego jogurtu i to naprawdę zrobi nam się z tego świetny deser. A jeżeli jeszcze polejemy miodem, to już w ogóle będzie ekstra.
4: Do tematu jabłek wrócimy za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.

0: Reklama.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694-850-493.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
13: Audycja sponsorowana.
14: Znajdujemy się w naszym studiu plenerowym, ale pod dachem, w pięknych wnętrzach Prestige Center Sochaczew u pani Anny Orzeszek. Świętujemy jubileusz dziesięciolecia. Świętujemy przy ulicy Olimpijskiej 10, a ze mną jest pani Małgorzata Klimkiewicz. Znajoma pani Ani, tak? Zgadza się? Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Jestem trenerką pani Ani. Już od kilku lat wspólnie trenujemy pilates. Widujemy się za nią dość często. Jeździmy razem na kamp. Także jest mi bardzo miło dzisiaj świętować z nią jej jubileusz.
14: Jeszcze podpytam, bo jest z panią urocza towarzyszka, która nie chce co prawda z nami rozmawiać, ale gdyby pani mogła powiedzieć, jak ma na imię.
15: Tak, jest ze mną moja córka Zoja, która też jest tutaj klientką, bo przekuwamy tu uszy i pewnie w dorosłym życiu też będzie korzystała z usług pani Ani. Prawda, Zoja?
14: Zoja jeszcze nie wie, to nie będziemy jej męczyć, ale to panią zapytam o ten komfort, ponieważ to jest, tak mi się wydaje, w życiu młodej, pięknej dziewczyny ważna decyzja. I czy pani też tutaj była spokojna o ten proces, że to się dzieje właśnie w Prestige Center u pani Ani?
15: Generalnie mam bardzo małe zaufanie do takich miejsc i szczerze mówiąc dotychczas zbyt często nie korzystałam z usług jakby kosmetologów. Natomiast jeśli chodzi o Anię, trafiłam tutaj z polecenia i już od samego początku wiedziałam, że Ania będzie moim opiekunem Cery i nie tylko, więc jestem bardzo zadowolona z usług i polecam każdemu, kto tylko pyta o kosmetologa, u którego mógłby wykonywać różnego rodzaju zabiegi.
14: Jest pani też trenerką. To jaka jest pani Ania Orzeszek właśnie w tej roli, gdy trenujecie, gdy spędzacie razem czas aktywnie dość? Czy też jest właśnie, no tak jak w pracy, konkretną, skrupulatną, rzeczową osobą, która od siebie wymaga i od innych?
15: Ania jest bardzo zdeterminowana i też wysoko stawia mi poprzeczkę jako trenerowi. Robimy dużo, zrobiliśmy dużo postępów i mamy fantastyczne efekty, ale to dzięki systematyczności i determinacji właśnie Ani.
14: To na koniec, czego pani życzy, pani Ani i wszystkim tym, którzy pracują w Prestige Center Sochaczew na kolejne jubileusze?
15: Życzę jej, żeby nigdy nie musiała się martwić o brak klientów, tak jak teraz. No i żeby z przyjemnością, co widać, jej codziennej pracy przychodziła do tego miejsca. No i mnóstwa sukcesów na dalsze lata.
14: Bardzo pani dziękuję, a my tutaj jesteśmy właśnie przy Olimpijskiej 10 do godziny 15. Świętujemy dziesięciolecie Prestige Center Sochaczew. Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo.
15: Dziękuję.
0: Była to audycja sponsorowana.
16: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Przypomnę, że w audycji Sekrety Szefa Kuchni dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę Serowi, i rozmawiamy o jabłkach, czyli symbolu, jak tożeśmy na początku naszej rozmowy ustalili, symbolu jesieni. Ja będę się jednak trzymał tej myśli, że jabłko równa się w pierwszej kolejności szarlotka. I myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Nie wiem dlaczego.
5: No, myślę, że tak jest rzeczywiście.
4: Co jeszcze możemy zrobić z tym?
5: Żeby jabłko nam się często kojarzy z szarlotką, ale ja też lubię jabłka w takiej kuchni wytrawnej. Mamy w nich jednocześnie słodycz i kwasowość, więc fantastycznie przełamują tłuszcze i bardziej intensywne produkty. I z czym łączyć jabłko?
4: No właśnie,
5: z kaczką.
4: Z czym połączyć?
5: No
4: z
5: na pewno znasz to połączenie.
4: Kaczka.
5: Dokładnie.
4: Z
5: wątróbką i z cebulą. To jest zapomniane trochę.
4: Właśnie,
5: w kuchni, tak, ale ja uwielbiam wątróbkę. Mm-hmm. Jabłko z serem pleśniowym na przykład, albo z serem kozim i orzechami, to co w zasadzie już też nieraz rozmawialiśmy. Ale też jabłko pasuje do wieprzowiny na przykład, pasuje do buraka. Dodajemy go do różnych surówek, prawda? To też tak, surówka z kiszonej kapusty, aż się prosi o jabłko i cebulkę.
4: Zdecydowanie.
5: Tak? No właśnie.
4: Zdecydowanie.
5: Także
4: jest tych możliwości.
5: Dokładnie, wystarczy, że je pokroimy w jakieś cieniutkie plasterki.
4: Ale jakbyśmy plasterki. Je chcieli pozycjonować, no to ta szarlotka będzie na górze pewnie dla większości z nas. Czy jabłko ze skórką jest lepsze, czy nie? Pytam dlaczego. Dlatego, że kiedyś, dawno temu słyszałem taką teorię, że to właśnie w skórce jabłka jest najwięcej witamin.
5: No dokładnie. I też jak rozmawialiśmy o dyni, pamiętasz? I też tam było, że dynię w Hokkaido pieczemy ze skórką. Tam właśnie jest najwięcej błonnika. I tutaj, jeżeli chodzi o jabłko, jeżeli możemy jeść, dobrze umyć i zjeść ze skórką, bo właśnie w tej skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i różnych związków roślinnych, to oczywiście warto. Jabłka dostarczają też między innymi pektyn, więc tutaj warto.
4: A co to są pektyny?
5: To jest rodzaj rozpuszczalnego błonnika, ale dla kucharza, i tutaj dosyć ciekawa sprawa, to również coś, co pomaga stworzyć taką żelową konsystencję. Dlatego jabłka świetnie sprawdzają się w dżemach, w konfiturach, w powidłach z innych owoców. Dodajemy na przykład jabłka, bo one nam super się w tej roli sprawdzą.
4: Pytałem cię o to, z czym łączyć najlepiej jabłko, a zapomniałem o czymś, no to co też kojarzy się z dzieciństwem, czyli jabłko połączone z cynamonem.
5: Tak. To jest taka klasyka. Mhm. To jest klasyka, ale nie jedyna możliwość, bo jabłko świetnie przełamuje aromaty. Cynamon jest oczywisty, ale możemy spróbować też kardamonu, możemy spróbować wanilii, imbiru. No a przede wszystkim, jak używamy jabłka do na przykład mięsa, do kaczki, czy do jagnięciny na przykład, gdzie też świetnie pasuje, warto sięgnąć po świeże zioła, takie jak rozmaryn czy tymianek.
4: To w takim razie co tym razem będzie robione w kuchni z jabłkiem w roli głównej?
5: Tym razem mamy już recuchy, to teraz zrobimy pieczone jabłko z kozim serem, z miodem i z orzechami. Coś takiego, co możemy naprawdę zrobić bardzo szybko, bez jakiegoś dużego nakładu pracy, a chyba o to nam trochę w tych przepisach chodzi. Potrzebujemy 4 kwaśniejsze jabłka, 120-150 gram kosiego sera, garść orzechów włoskich, 2 łyżki miodu, kilka gałązek tymianku, odrobinę masła i pieprz. Jabłka przekrawamy na pół, usuwamy gniazdo nasienne, układamy w naczyniu, dajemy odrobinę masła i pieczemy około 15 minut w 190 stopniach Celsjusza. Dodajemy kozi ser i orzechy, wracamy do piekarnika jeszcze na kilka minut i po wyjęciu dodajemy świeży miód, świeży tymianek, odrobinę pieprzu i mamy tutaj jabłko w zupełnie innym wydaniu, bo mamy słodkie, kwaśne, słone, kremowe i chrupiące jednocześnie.
4: Na koniec zapytam cię o 3 rodzaje według ciebie najbardziej słodkich i najbardziej kwaśnych jabłek.
5: Wiesz co, no trzy rodzaje. Ja to jestem w ogóle naprawdę na maksa zwolenniczką kwaśnych jabłek i przede wszystkim no bardzo lubię Antonówkę. Bardzo lubię te papierówki, o których rozmawialiśmy i Ligol. Ligol to chyba moja ulubiona odmiana jest. Także ja słodkich raczej jabłek rzadko je kupuję, ale tutaj zdecydowanie najbardziej uwielbiam.
4: Ja jakoś tak kojarzę najbardziej jabłko z szampionem, nie wiem dlaczego.
5: Ale na przykład jest... szara Reneta, to też jest pyszne jabłko.
4: Szara?
5: Szara Reneta. Tak
4: Renata.
5: Renata. No,
4: Renata, szara Renata. Renata. Niech będzie szara Renata. Niech na tak koniec. Zostaje. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni.
5: Dziękuję bardzo.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałgutta 7.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Audycja sponsorowana.
1: A ze mną jest pani Lidia Tępczyk. Pani Lido, na początek oczywiście bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ miałem wielką zaćmę, a my się ostatnio widzieliśmy za to w ścianach Radia Sochaczew. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przy okazji języka angielskiego.
2: Tak, przy okazji języka angielskiego, ponieważ rozmawialiśmy wtedy na temat stypendiów i skrzydła językowe, które my tutaj realizujemy w ramach naszego projektu z Fundacją Edurela. I to była taka okazja.
1: Tak jest, a ja dzisiaj po prostu siedzę, wpatruję się w panią, trochę mi było głupio i tak mówię, gdzieś się widzieliśmy. Na szczęście to się wyjaśniło, a dzisiaj spotykamy się przy okazji pięknego jubileuszu pani Anny Orzeszek i Prestige Center Sochaczew, to już 10 lat. No i gdzieś w tym czasie pani drogi, pani Lidio i pani Ani się spotkały, skrzyżowały. Jak to wyglądało i że ta relacja dalej tak miło i sympatycznie trwa?
2: Tak, to prawda. No ja tutaj z panią Anią klientką jestem od wielu lat i jeszcze w poprzednim miejscu byłam klientką, a tutaj teraz w nowej lokalizacji jesteśmy, mamy tutaj relacje nie tylko klienckie, ale trochę też wychodzące poza tą relację, więc bardzo się cieszę i no życzę oczywiście Prestige Center kolejnych wspaniałych dziesięcioleci. Życzę, aby no to wszystko, co tutaj zostało stworzone i serce, jakie pani Ania wkłada i cały zespół pani Ani oczywiście, żeby to nadal trwało, żeby to się pięknie rozwijało. No i bardzo się cieszę, że mogę korzystać z usług Prestige Center.
1: To jeszcze zapytam, bo pani też ma doświadczenie i w biznesie i wie pani, jak to ważne jest budowanie dobrego zespołu. Czy ta atmosfera, to wszystko przekłada się na to, że wiele osób dzisiaj zadowolonych jest, po prostu uśmiechniętych i wychodzi stąd i przychodzi i dobrze życzę pani Ani.
2: Zdecydowanie tak. Ja prowadzę biznes od ponad 20 lat. British House w Sochaczewie i to też tutaj cieszę się, że możemy, że tak powiem, łączyć biznesy lokalne tutaj razem i wspólnie jakoś ze sobą współpracować. Natomiast oczywiście ludzie w biznesie to jest podstawa. I współpraca z ludźmi, zespół, budowanie tego zespołu i to, jak właśnie te relacje przekładają się na klimat, atmosferę i pracę z klientami. Więc to jest na pewno bardzo, bardzo ważne i doceniam to, jaka tutaj panuje atmosfera właśnie w Prestige Center.
1: Ci wszyscy, którzy chcieliby poczuć tę atmosferę, zobaczyć troszeczkę, podpytać, niech korzystają z dni otwartych. Dzisiaj jesteśmy przy Olimpijskiej 10 do godziny 15, a ze mną była pani Lidia Tępczyk. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Była to audycja sponsorowana. Radio Sochaczew.

0: Audycja sponsorowana.
1: Piękny jubileusz dziesięciolecia Prestige Center Sochaczew. Jesteśmy u pani Anny Orzeszek w salonie, a ze mną jest pani Magdalena Raniszewska, reprezentująca firmę dr Irena Eris. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I tutaj te brandy dwa są bardzo znane, brandy też, które ze sobą współpracują i pani od jakiegoś czasu także z panią Anią ma przyjemność współpracować.
2: Jako marka współpracujemy z panią Anią blisko 10 lat, ale ja osobiście z panią Anią poznałyśmy się 2 lata temu, wtedy kiedy zaczęłam pracę w firmie dr Irena Eris.
1: No, dr Irena Eris, no to brand znany chyba wszystkim, każdy słyszał chociaż raz. To także chyba świadczy o pewnym poziomie, o pewnym prestiżu i o pewnej jakości związanej właśnie z Prestige Center.
2: Oczywiście. Jesteśmy znani z wysokiego poziomu naszych produktów, z naszego centrum naukowo-badawczego, czyli to wszystko, co świadczy o jakości. I właśnie z takimi gabinetami podejmujemy współpracę. I takim gabinetem jest oczywiście gabinet pani Ani.
1: Jak się współpracuje z panią Anią? Czy to jest osoba wymagająca, czy to jest osoba otwarta? Jaka to jest osoba we współpracy? Bo ja wiem, że pani Ania jest konkretna, wymagająca, lubi stawiać na swoim, ale też jest otwarta na rozmowę, na dialog. Jak to wygląda w pracy zawodowej? Bo ja sam jestem ciekaw.
2: Tak, pani Ania jest profesjonalistką w każdym calu. Tak jak pan powiedział, jest osobą wymagającą i konkretną, ale ja z takimi osobami bardzo lubię pracować, bo komunikacja jest o wiele łatwiejsza. I myślę, że właśnie te cechy charakteru, które ma pani Ania, plus jej przedsiębiorczość, no to jakby ta miara sukcesu, który osiągnęła przez te 10 lat.
1: Miło słyszeć, mam nadzieję, że pani Ania nas będzie słyszeć. Natomiast jedną ważną rzecz muszę zapytać. Jak się pani podoba sam jubileusz? Bo dzisiaj się spotykamy właśnie tutaj przy Olimpijskiej 10, świętujemy dziesięciolecie działalności. Jaka tu atmosfera panuje?
2: Przemiła. Tak jak na co dzień, odwiedzając panią Anię, dokładnie taka sama atmosfera jest dzisiaj. Domowa, ciepła, otwarta, serdeczna. Dziewczyny wszystko świetnie przygotowały. Pani Ania wszystko na wysokim poziomie tutaj zorganizowała.
1: Mówimy o dniach otwartych, mówimy o jubileuszu. Z perspektywy osób, które nas słyszą, są w Sochaczewie, w okolicy, bliżej, dalej. Warto korzystać z takich okazji, żeby kosmetyką się zająć. Specjalistę odwiedzić, zapytać się, jeżeli mamy jakieś nurtujące pytania?
2: Oczywiście. Pani Ania jest wysoko wykwalifikowaną specjalistką, która miała przeróżne przypadki w swoim gabinecie i znam przykłady osób, którym naprawdę w świetny sposób pomogła, wyprowadziła skórę z różnych problemów. Do tego jest ciepłą osobą, więc naprawdę jeśli ktoś zastanawia się nad przyjściem tutaj, taki dzień jak dzisiaj, ale też każdy inny, to jest bardzo dobry moment, ponieważ gabinet pani Ani jest cudownym miejscem, i na pewno znajdą tutaj państwo pomoc.
1: Czego życzy pani Ani na kolejne lata?
2: Kolejnych sukcesów, kolejnych pięknych jubileuszy, dalszej współpracy oczywiście z marką dr Irena Eris. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w gabinecie u pani Ani.
1: Ze mną była pani Magdalena Raniszewska, właśnie reprezentująca dr Irenę Eris. Bardzo dziękuję, no i życzę mile spędzonego czasu właśnie tutaj w Prestige
2: Center. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
0: Była to audycja sponsorowana. Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Oh, I leave quite an impression.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Spotykamy się ponownie, a w naszym radiowym studiu dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zaczynamy właśnie od ćwiczeń na siłowni. Czyli na siłowni każdy powinien mieć cel. Czy jak idę na siłownię, to powinienem iść po coś, czy po prostu mogę iść sobie poćwiczyć, czy ten cel to jest też istotna sprawa?
5: Myślę, że każdy powinien mieć cel, że dobrze jest zacząć właśnie od ustalenia sobie takiego, no po co chcemy iść. Są różne cele z tego, co się spotykamy z ludźmi. Jedni idą poćwiczyć, inni idą porozmawiać. Jeszcze inni dla zresetowania głowy po ciężkim dniu, dla przygotowania do nart, dla zwiększenia siły. No, cele są różne. Na ogół każdy przychodzi już z jakimś celem. Zrzucenie masy ciała, czy podbicie tej masy, czy złapanie tkanki mięśniowej. Myślę, że cel jest bardzo potrzebny do takiej też motywacji naszej, czy zaczęcia.
4: Dlaczego to robię?
5: Tak.
3: Dobrze. W dalszej części też trochę porozmawiamy o tobie, bo tego wątku dawno nie poruszaliśmy. Jak to było trochę u ciebie na początku? Czy jakiś miałeś cel, czy po prostu jak zacząłeś ćwiczyć, to widziałeś, że masz predyspozycję, czy po prostu, nie wiem, chciałeś lepiej wyglądać proporcjonalnie? Co ci towarzyszyło?
5: No ja od zawsze uwielbiałem sport, wszelkiego rodzaju ruch, czy na podwórku, czy w klubowej sali. No już nie mogłem się doczekać od 15 roku życia, kiedy tata mi pozwolił pójść pierwszy raz na siłownię. No i chyba do dzisiaj mam tak, że z treningiem, że tego treningu zawsze się nie mogę doczekać. Pod każdym względem, czy to będzie basen, czy to będzie siłownia, czy to będzie bieganie, zawsze jak mamy jakąś aktywność, to no uwielbiam to robić.
3: Dobra, a powiedz mi, bo ta siłownia i taka droga, którą ty wybrałeś w sportach sylwetkowych, wymaga pewnej regularności. Wiesz, na te wyniki chwilę czekasz, prawda?
5: Tak.
3: Do tego na przykład sam wspominałeś i o basenie, i o tenisie stołowym, gdzie masz bezpośrednią rywalizację. Tak. Szybszy progres, jak trenujesz. Na basenie też widzisz, na jakim etapie jesteś i co robisz. To gdzieś tam w tej wytrwałości ci nie przeszkadzało? Wiesz, chodzi mi o to, że inne dyscypliny gdzieś tam szybciej nawet są miarodajne. Czy robisz jakiś progres, czy robisz jakiś krok?
5: Znaczy, trenowałem bardziej dla siebie na początku. Jak sam to lubiłem i chodziłem i dużo czasu temu poświęcałem, nie myśląc w ogóle o startach w zawodach. Dopiero gdzieś to się urodziło po pewnym czasie. Później troszeczkę mnie przerażało to, że muszę wystartować jako zawodnik nie zażywający środków dopingowych z zawodnikami, którzy to robią. To był taki troszeczkę hamulec, ale po tam dwóch, trzech latach gdzieś przebrnęliśmy i to i po 15 latach treningu siłowego wystartowałem.
3: A w międzyczasie jeszcze grałeś jako zawodnik tenisa stołowego.
5: To było tak, jak ja zacząłem ćwiczyć na siłowni, to jeszcze grałem, bo to tak od 8-9 roku życia zacząłem trenować tenis stołowy do około 19 pewnie. Tak, i później już poszedłem mocniej w kierunku treningu takiego siłowego, typowo mocnego na siłowni, bodybuilding.
4: Zaczęły się też dużo, studia,
5: tak,
4: i
5: dużo pływania, też jestem trenerem pływania, dlatego tutaj w tym kierunku też mocno.
3: A to pływanie poszedłem. Tak z pasji było? Po prostu na zasadzie, że lubiłeś, to cię relaksuje, odpręża?
5: Tak, bardzo lubię środowisko wodne pod każdym względem, właśnie czy nurkowanie, czy łódki, czy kajaki, czy pływanie na wodach otwartych, czy pływanie w basenie. Jestem też byłem ratownikiem wodnym, bo gdzieś też to w pewnym momencie zaprzestałem odnawiania tej licencji.
3: David Hasselhoff, biegający po plaży, też
5: dałoby radę.
3: Płynął na twoją drogę.
5: Zawsze jak siedzę na plaży, to patrzę, gdzie jest ten ratownik i ma tą bojkę w razie czego, więc to w głowie gdzieś siedzi.
3: Też już jest
5: to już Natalce ciebie, też mówiłem, nie? Że jak leżę na tej plaży, mi jest ciężko się zrelaksować do końca, bo gdzieś tam tą wodę ciągle obserwuję. Mhm.
3: Dobrze, a powiedz mi, jeżeli chodzi o same ćwiczenia, czym one się charakteryzują? Co to znaczy, że ktoś robi siłę, chce poprawić wytrzymałość albo w danym etapie podchodzi do redukcji? Czym się te trzy obszary najpopularniejsze charakteryzują?
5: Tak, to najczęściej obciążeniem, czy ilością wykonywanych powtórzeń, czy przerwą pomiędzy naszymi seriami, intensywnością treningu. Możemy mieć dłuższą przerwę, ten trening będzie troszeczkę mniej intensywny, lub zagęścić trening do bardzo krótkich przerw, 30-45-sekundowych, a intensywność mocno wzrośnie. Wszystko zależy od celu, jaki mamy. Trening na siłę to są duże obciążenia, długie przerwy, Trening troszeczkę trwa. Tutaj musimy zaangażować też mocno układ nasz nerwowy poprzez aktywację odpowiednich układu nerwowego. Wzrasta nasza siła, ten proces trochę trwa.
3: I jest bardzo obciążający. Dokładamy do talerza.
5: Dokładamy cały czas mocno, tak, to jest między 1 a 5 powtórzeń. Możemy skupić się na samej klatce piersiowej na treningu, zrobić 12 serii tylko na klatkę piersiową, uwzględniając już serie takie rozgrzewkowe. No i to jest taki mocny trening obciążający nasz układ nerwowy też. A trening wytrzymałości mięśniowej to jest trening taki jak body pump ze sztangami, dużo powtórzeń, krótkie przerwy. To jest trening na przykład pod narty fajny, tutaj możemy sobie nogi wzmocnić, ten nasz mięsień wtedy będzie dużo bardziej wytrzymały w okresie czasu. Fajny jest też na windsurfing, jak chcemy na lato stanąć na desce, trzymać pętnik cały czas w rękach, to też jest też taki trening, będziemy stosowali. Ale jest też trzeci trening na rzeźbę, gdzie tutaj możemy ćwiczyć na dużych obciążeniach, tak jak ja to robiłem, nie schodziłem wcale z obciążeń.
3: Okay, czyli nie ilościowo, tylko...
5: Nie, tutaj już bardziej będzie nas... bardziej idziemy w kierunku diety, tak? Tutaj już jak dietę musimy przytrzymać i odpowiedni deficyt kaloryczny będzie powodował...
3: Ten spadek siły związany z tym, że ta masa troszeczkę zjeżdżała?
5: Właśnie to było też ciekawe takie, że do końca nie spadała mi tak siła mięśni. Starałem się utrzymać cały czas taki mocny trening, okay, mocno siłowy. Czasami nawet ta siła gdzieś w pewnym momencie mi rosła jeszcze, zmieniając i schodząc na redukcję, wchodząc na mocne kardio. Gdzieś myślę, że to kardio powodowało, że cały przepływ krwi w organizmie lepiej dostarczał wszystkie składniki i ta siła też fajnie szła, fajnie się utrzymywała.
4: Widzieliśmy to, tak, i reagowaliśmy, tak, jak widzieliśmy spadek siły i w ogóle takiego samopoczucia, tak? Też
5: tak, to podbijaliśmy
4: na
5: też
4: redukcji. To po prostu od razu była reakcja tutaj i odpowiedź, jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne, i zmienialiśmy nawet czasami takie 2-3 dni wyższych, tak, kilokalorii tutaj pomagały wtedy.
5: I wcale nie przeszkadzało to w zredukowaniu masy ciała, więc też nie ma co blokować się w kierunku mocnego deficytu, co też tłumaczymy klientom, że jak już ktoś wchodzi na redukcję i tnie, to schodzi bardzo nisko i cały czas mdleje, a cały czas trzyma, boi się, to wcale nic nie wzrośnie, tylko przyspieszy, jeszcze będzie lepiej.
3: Okej, do tych wątków na pewno będziemy wracać, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast teraz troszeczkę zmienimy temat. Wasze super produkty, czyli mówi się o tych superfoods, o tych produktach, warzywach, potrawach, rzeczach, nie wiem jak to określić, które są takie top i są fantastyczne w naszej diecie. Czy wy macie takie swoje ulubione, albo te super produkty, które moglibyście polecić? Po trzy, taki top Natalii i top Piotra.
4: To myślę, dla mnie to są na pewno orzechy, pestki, nasiona, tutaj migdały, orzechy włoskie, pestki dyni.
3: Rzeczy wbrew pozorom, które mają sporo kalorii.
4: Sporo kalorii, ale w małej objętości duża wartość taka odżywcza dla organizmu, jeśli chodzi właśnie o składniki mineralne, witaminy i takie związki, które będą właśnie odżywcze. Także dlatego to jest moje takie superfoods, jeśli chodzi o produkty. Zielone warzywa liściaste, tutaj szpinak, moja ulubiona sałata rzymska i też według mnie ważne, żeby znalazły się w naszej diecie. No i dorsz. Dorsz, ryba, którą można przygotować, właśnie upiec, może być to posiłek lekkostrawny, ale wysoka zawartość białka, czyli syci na długo, no i zawartość kwasów omega-3, więc myślę, że to jest taka topka.
5: Piotrze? Ja tutaj zacznę od jajek. Pod każdą postacią bardzo lubię, też super źródło białka. Często stosowaliśmy też w diecie czy w omletach, w których startowałem, i cały czas to robię.
3: Więcej białek niż żółtek?
5: Tak. To akurat u mnie tak było, ale to wiem, że to tak, u mnie było bardzo duże ilości wtedy, więc musieliśmy to troszeczkę modyfikować, żeby za dużo tłuszczu nie było, ale tak klasycznie to 3-4 jajka do jajecznicy, więc to myślę, że takie jest optymalnie. I to jest też na różne sposoby można przygotować jajko, to też jest fajne, że tak i zawsze smakuje bardzo dobrze. Owoce jagodowe, czyli wszystkie maliny, jagody, jagodę kamczacką, tak, to jest też super produkt. Jako takie przełamanie smaku do jogurtu, bardzo lubię lekko taki kwaskowaty smak, gdzieś jak pęka ta jagoda w ustach.
4: No i też świetne źródło właśnie polifenoli, takich związków, które są no super odżywcze i bardzo nam potrzebne, jeśli chcemy zapobiegać różnym chorobom cywilizacyjnym.
5: Tak, i jeszcze trzeci taki produkt, który no, stosuję naprawdę codziennie teraz, to jest Sker jogurt naturalny. Zawsze z waflami ryżowymi zjadam teraz na śniadanie. To jest fajne, że możemy zabrać go zawsze ze sobą. Gdzieś wyjeżdżamy, nie popsuje się w ciągu dnia na pewno. Można zjeść, wypić po drodze. Zastępuje fajnie posiłek.
3: Rewelacja. Ja chciałbym jeszcze trochę porozmawiać o Piotrze odnośnie twoich sukcesów i doświadczenia, ale obiecuję, że od tego zaczniemy kolejny odcinek. No i porada na koniec Natalii i Piotra.
4: Moja rada to jest taka, żebyśmy zwrócili może uwagę zamiast na kaloryczność swojego posiłku i może w przeliczanie wszystkiego w aplikacji na swój talerz. Spójrzmy na swój talerz i sprawmy, by połowa tego talerza, połowę stanowiły warzywa, jedną czwartą stanowiły produkty takie jak kasza, ryż, makaron pełnoziarnisty, produkty zbożowe pełnoziarniste, czyli to źródło węglowodanów, energii, i jedną czwartą, żeby stanowiły produkty wysokobiałkowe, chude źródło białka, ryby, indyk, kurczak, może być też tofu. Także zwróćmy bardziej uwagę na to, czy ten nasz talerz wygląda w ten sposób, czyli połowa warzyw, jedna czwarta węglowodany, pełnoziarniste produkty zbożowe i jedna czwarta produkt białkowy. Do tego zdrowe źródła tłuszczy w postaci właśnie tłuszczy roślinnych i wtedy będziemy mieli gwarancję, że jest to zdrowy posiłek i bardziej skupmy się na tym może niż mniej skupmy się na kaloriach.
3: Czyli na porządnym talerzu.
5: Tak, a ja tutaj bym wrócił do celu, właśnie ustalenia sobie celu. Fajny jest teraz moment taki do rozpoczęcia treningów, też okres jesienno-zimowy, sporo osób wraca do klubów, zaczyna trenować. Właśnie taki cel najprostszy, czyli że będę ćwiczył dwa, trzy razy w tygodniu, poprawę techniki ćwiczeń, skupieniu się na 6-8 tygodni na wykonywaniu danego planu treningowego, żeby z niego wcześniej nie zrezygnować. Myślę, żeby sobie w ten sposób pójść. Postanowić sobie cel, perspektywę, żeby... tak, zapisać sobie ten cel najlepiej jest, spoglądać na niego co jakiś czas i w tym kierunku
4: powiedzieć
5: o nim komuś. Najlepiej bez fitness friend, z którym się chodzi. I w tym kierunku
3: ruszyć. To jest w ogóle naukowo potwierdzone, że to się jakoś fachowo nazywa. Sprawdzę na następny odcinek, że coś z obietnicą, że właśnie jeżeli powiemy to na głos i komuś, tak, to wtedy czujemy większą potrzebę zrealizowania tego.
4: Bo Piotrek też tak miał. Właśnie, tak? A propos tego mówienia o tym komuś. I to
3: coś
4: powiemy
3: z zobowiązaniem, ale to sprawdzę. Do tego wrócimy i obiecuję, że porozmawiamy, Piotrze, o tobie i o twoich sukcesach, bo o tym warto mówić. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, trener Piotr Zieliński w naszym studiu. Dzięki.
4: Dziękujemy.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.

0: Reklama.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
10: Audycja sponsorowana.
11: Świętujemy piękny jubileusz. Ze mną siostra naszej głównej bohaterki, pani Anny Orzeszek, pani Małgorzata Różycka. Dzień, tak, dobry.
12: Dzień dobry.
11: Cóż to za jubileusz, cóż to za okazja do fajnego spotkania, bo widzę grono serdecznych osób, które uśmiechają się do siebie, dobrze życzą, no i świętują.
12: Tak, świętujemy dzisiaj 10. urodziny salonu. Ja akurat jestem taką osobą, która jest z salonem od samego początku. 10 lat temu, kiedy otwieraliśmy salon, to grono nie było tak liczne. W tej chwili mamy naprawdę wielu wspaniałych klientów i przyjaciół, którzy są wsparciem dla salonu.
11: Co było 10 lat temu? Jak pani zareagowała na ten pomysł związany z tym, że ruszamy z planem, z biznesplanem, z działalnością i porywamy się na podbicie tutaj kosmetycznego rynku sochaczewskiego?
12: Tak, ja mam funkcję wspierającą w stosunku do mojej siostry, więc pomagała mi od samego początku w otwieraniu salonu, w tworzeniu mediów społecznościowych, w reklamie i organizowaniu klientów, także od samego początku jesteśmy razem.
11: To muszę zapytać o relacje, ponieważ no to każdy obiektywnie stwierdza, że jeżeli ma się w rodzinie, w bliskiej osobie, w siostrze takie wsparcie, no to naprawdę można góry przenosić.
12: Można, tym bardziej, że my nie jesteśmy tylko we dwie. Dzisiaj nie ma mojej mamy, ponieważ jest niestety przeziębiona, nie mogła do nas dotrzeć.
11: Jak mama na imię, pozdrawiamy.
12: Mama Żaneta. Mama
11: Żaneta. Pozdrawiamy gorąco.
12: Pozdrawiamy. Mama pracuje nadal tutaj w salonie, jest podologiem, także też ma swoje stałe grono klientów i też od samego początku wspiera Anię w prowadzeniu salonu. Mamy jeszcze jedną siostrę, która w tej chwili nie mieszka w Sochaczewie, natomiast ona też miała pewną funkcję wspierającą, jeżeli chodzi o otwieranie te 10 lat temu.
11: Dobrze, to jaka jest taka recepta na sukces? No bo z jednej strony mówimy o projekcie, który cały czas trwa, tu nikt niczego nie kończy, a z drugiej strony na dole grono uśmiechniętych osób, dobrze życzących sobie nawzajem, no i świętujących dziesięciolecie. Jak to się robi?
12: Myślę, że moja siostra jest bardzo wytrwałą osobą, jest bardzo konsekwentna. Od samego początku stawiała na to, żeby salon bardzo, bardzo profesjonalnie podchodził do obsługi klientów, dlatego też to grono cały czas rośnie. Bardzo stawia na zespół, żeby była tutaj przyjemna i przyjazna atmosfera pomiędzy dziewczynami. No i też szkolenia cały czas przez te 10 lat. Jednak pracownicy się szkolą i też mogę powiedzieć, że moja siostra ma taką cechę, że ona bardzo idzie za innowacyjnością, więc tutaj faktycznie te zabiegi, które są oferowane w Prestige Center, to jest taki top of the top z nowości, które można na bieżącym rynku kosmetycznym zbadać i spróbować.
11: Niesamowita dekada w waszym wykonaniu. Życzę naprawdę wytrwałości i takiej konsekwencji, jak w ostatnich latach, by to wszystko trwało dalej. A jeżeli nam nie wierzycie i chcecie sami się przekonać, to pamiętajcie, dni otwarte, przychodźcie, pytajcie, rozglądajcie się po tych pięknych wnętrzach, korzystajcie z tej technologii. Mówię do wszystkich tych mieszkańców, którzy zastanawiają się, co to takiego ta kosmetyka, kosmetologia i w ogóle. No i najważniejsze, że te drzwi Prestige Center cały czas dla wszystkich pozostają otwarte, jeżeli ktoś ma jakieś pytania.
12: Tak, zapraszamy. Zapraszamy również na recepcję. Zawsze można bezpłatnie dopytać o różne zabiegi. Jeżeli ktoś, dla kogoś jest coś niejasne, jak coś wygląda, to tutaj dziewczyny oferują bezpłatną pomoc i wsparcie. Także drzwi Prestige Center zawsze są szeroko otwarte dla klientów i serdecznie zapraszamy.
11: Mówiła pani Małgorzata Różycka, siostra pani Anny Orzeszek, także związana z Prestige Center Sochaczew. Zgadza się?
12: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszamy.
10: Była to audycja sponsorowana.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Audycja sponsorowana.
1: My cały czas świętujemy jubileusz, świętujemy dni otwarte salonu Prestige Center Sochaczew u pani Anny Orzeszek, a gościem moim i państwa jest Julita Marczak, fotograf, klientka, znajoma pani Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to muszę zapytać o tę znajomość, jak długo ona trwa?
2: No już z Anią znamy się dokładnie od 10 lat, właściwie kiedy ten salon powstał, jeszcze za czasów, kiedy mieścił się na innej ulicy od strony warszawskiej. No i już wtedy zawsze wracałam zadowolona z jej usług, które były wykonane profesjonalnie, a trafiłam tak całkiem przypadkiem z ogłoszenia na płocie przysłowiowym. I naprawdę to był świetny wybór i nasza znajomość tutaj trwa po dziś dzień.
1: Powiedziała pani jedną ważną rzecz, że chciałaby pani też powiedzieć i apelować do tych wszystkich, którzy nas słuchają, do wszystkich, którzy zastanawiają się właśnie, kto to jest kosmetolog, czym on się zajmuje, że tutaj jakość naprawdę powinna iść w parze ze zdrowym rozsądkiem, więc jeżeli się nad kimś zastanawiamy albo nad czymś, to warto wpaść tutaj, skonsultować to ze specjalistami i wtedy podjąć decyzję, żebyśmy no, nie żałowali pewnych zabiegów, które chodzą nam po głowie.
2: Zgadza się, dlatego że nie tyle, że możemy, jeśli trafimy w niewłaściwe miejsce, nie tyle możemy sobie pomóc poprawić urodę, ale możemy sobie również wyrządzić krzywdę. Więc jest bardzo ważne, żeby wybrać właściwe miejsce. Osobę, która wie, co robi, zna się na tym, jest profesjonalistą, a nie znam od ponad 10 lat. Jest to kosmetolog z zawodu. Ona ma naprawdę szerokie doświadczenie i wie, co robi. I bardzo podoba mi się jej podejście do klienta. To jest podejście indywidualne, gdzie ona tak naprawdę dobiera ofertę do osoby konkretnie, do jej skóry, do cery, więc robi to delikatnie, bym to tak nazwała, z wyczuciem. Poza tym jest to osoba bardzo życzliwa, da się wyczuć, że zależy jej na ludziach i na relacji, a nie tylko na usługach.
1: Ta troska, o której pani mówi, jest bardzo ważna. No i chciałbym zapytać o ten dzisiejszy jubileusz, bo dzisiaj spotykamy się przy okazji właśnie dziesięciolecia Prestige Center. Jaka tutaj panuje atmosfera? Pani się uśmiecha od razu, gdy zadaje to pytanie. Tak. Chyba też jest pani zadowolona, prawda, z tego, jak to wszystko dzisiaj wygląda.
2: No wspaniała impreza, przyjęcie. Wszyscy są zadowoleni. Tutaj są ludzie zaprzyjaźnieni. To są ludzie, którzy tutaj chodzą od lat. My się mijamy tutaj w drzwiach. Ja korzystam z tych usług od lat i miałam wykonywane różne zabiegi na twarz, na ciało, na rzęsy, na paznokcie i zawsze wychodzę zadowolona. Panie również są szczęśliwe, uśmiechnięte. Gdyby tak nie było, to byśmy tutaj nie spotkali się dzisiaj w tak szerokim gronie.
1: To czego życzymy na kolejne lata, na kolejne dekady?
2: No życzę tutaj Ani i całemu zespołowi wielu tutaj wspaniałych lat rozwoju i wielu zadowolonych klientek.
1: Bardzo dziękuję. Przypomnę pani Julita Marczak, znajoma i klientka i dzisiaj fotograf tutaj tego wydarzenia i to fajnie, że pani utrwala te wszystkie uśmiechy zadowolonych osób, które przyszły na świętowanie właśnie z Prestige Center pięknego jubileuszu.
2: Cieszę się bardzo, że mogę tu być. Chciałam jeszcze wspomnieć, że podziwiam Anię za tą determinację, bo obserwuję ją, jak od lat rozwija swój salon i jak ona cały czas inwestuje też w nowe technologie, podąża za trendami, wszystko po to, żeby tutaj sprostać oczekiwaniom klientek i dzięki temu też my mamy możliwość korzystać z tych zabiegów i cieszyć się pięknym, być piękną.
1: Najlepsza rekomendacja. Bardzo pani dziękuję i zapraszamy dziękuję wszystkich. Dni otwarte. Prestige Center Sochaczew, ulica Olimpijska 10. Tutaj jesteśmy.
2: Cieszę się, że mogę tu być. Dziękuję pięknie.
0: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Audycja sponsorowana.
1: Piękny jubileusz przy ulicy Olimpijskiej 10. Dzisiaj jesteśmy w Prestige Center Sochaczew. Tutaj świętujemy dziesięciolecie. Ze mną jest pani Aleksandra Biernat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kosmetolożka, pracownica Prestige Center Sochaczew. Jak się pani podoba uroczystość, bo to jest najważniejsze. Dużo uśmiechniętych osób, dużo ciepłych słów, no ale także wasze kilometry w nogach związane z przygotowaniem tego wszystkiego.
2: Tak, jasno. Tutaj było bardzo dużo pracy przed nami. Nie powiem, bo wczoraj do późnych godzin tutaj byłyśmy, dzisiaj też od rana, ale wszystko się pięknie udało. Cieszę się, że była tutaj bardzo duża grupa osób. Były nasze klienci i klienci, dużo, dużo miłych słów, dużo uśmiechów, także wszystko pięknie i było warto.
1: To kto chętniej przychodzi i śmielej, kobiety czy mężczyźni, jeżeli chodzi o Prestige Center? Kto gości tutaj u was? Czy panowie też się pojawiają? Chowają się za filarem, czy wchodzą uśmiechnięci i korzystają z zabiegów?
2: Coraz więcej panów uczęszcza na zabiegi, natomiast w dalszym ciągu jednak większy procent jest to kobiet, ale panowie też nie wstydzą absolutnie, wręcz powiedziałabym odwrotnie, że się może trochę szczycą, cieszą się tym, że dbają o siebie, na pewno się nie wstydzą.
1: To jeszcze zapytam panią o specjalizację, czym się pani tutaj zajmuje?
2: Tak naprawdę większością rzeczy wykonuję masaże kobiet, wykonuję zabiegi na twarz, aparaturowe, depilację laserową i na ciało, też zabiegi, także dużo, dużo rzeczy.
1: To muszę zapytać o konkretną rzecz. Jeżeli mamy udane wesele, przetańczoną imprezę, to jak potem następnego dnia albo po kilku dniach tą twarz swoją doprowadzić do kultury, żeby w pracy nie widzieli, że przez 3 dni bawiłem się po prostu szampańsko?
2: Ja akurat miałam urlop po weselu.
1: Czyli to jest ta rekomendacja, złoty środek, czyli urlop po weselu?
2: Tak, zdecydowanie.
1: A co nam jeszcze
2: pomoże? Wakacje od razu.
1: Wakacje, czyli rekomendujemy. Jeżeli macie wydarzenia rodzinne, jubileusze, to potem wolne, urlopy i wakacje w takiej kolejności.
2: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli dba się o tą twarz cały rok, to ta impreza jedna większa na pewno nie wpłynie jakoś na pogorszenie tej cery, ale jednak zmęczenie było, także ten urlop był bardzo potrzebny.
1: Dobrze, to jeszcze poproszę panią Natalię Ulicką także o kilka słów. Zapytam o specjalizację, czym się pani zajmuje?
3: Ja tutaj głównie depilacją laserową, ale też podobnie trochę jak tutaj moja poprzedniczka, czyli Ola, też sobie wykonujemy zabiegi aparaturowe, endermologię, zabiegi na twarz, na ciało, jakby wszystko, co tylko się da.
1: A była lekka presja związana z przygotowaniami tego jubileuszu, dzisiejszego wydarzenia? Czy wszystko było w planie, pod kontrolą, zgodnie z zaleceniami?
3: Był lekki chaos, nie powiem, że nie, w pewnych momentach. Dużo roboty, bardzo dużo roboty tutaj było, żeby to ogarnąć, poustawiać, wszystko, żeby było też według wizji naszej tutaj szefowej. Ale udało się. Udało się i widzę, że po naszej szefowej, że jest na pewno zadowolona z całej sytuacji.
1: A jaka pani Ania jest w pracy? Bardzo wymagająca?
3: To zależy od dnia. To zależy od dnia.
1: Ale ogólnie wizja, plan to jest osoba, która ma właśnie taką wizję, do której dąży, ma plan?
3: Tak. Jakby tutaj pani Ania ma bardzo wszystko poukładane i oczekuje też tego od nas i jakby... Prosto mówiąc, robota musi być zrobiona, że tak powiem.
1: Rozumiem. A co jest taką waszą rekomendacją, spostrzeżeniem związanym z tym, że ludzie są zadowoleni, że ludzie mówią dobrze, przekazują sobie dobre informacje, zachęcają do korzystania z Prestige Center i tutaj czuć pewien prestiż, pewną jakość i rekomendacje przekazywane z ust do ust. Co jest receptą na to? Jak to zrobić?
3: Wydaje mi się, że trzeba znaleźć taki złoty środek z każdą klientką. Z każdą klientką trzeba znaleźć to, czego one oczekują, czego potrzebują w danym momencie. Dobre rozpoznanie też stanu skóry i zaproponowanie odpowiednich zabiegów, biorąc pod uwagę to, że u nas też tych zabiegów jest masę i dla każdego się znajdzie coś fajnego i po prostu tak to idzie i tak te panie nam to przekazują sobie dalej i tak naprawdę już czasami czasami rodzinami tutaj obsługujemy naszych klientów.
1: I to jest wspaniała rekomendacja. Bardzo wam dziękuję i zachęcam wszystkich, żebyście korzystali, słuchacze, kochani Radia Sochaczew, z dni otwartych. Jeżeli macie pytania, to Olimpijska 10 Prestige Center, tutaj zawsze możecie się wszystkiego dowiedzieć. No i bardzo dziękuję. Ola Biernat, Natalia Ulicka, kosmetolożki z Prestige Center Sochaczew.
3: Dziękujemy ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Była to audycja sponsorowana.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Audycja sponsorowana.
1: Pani Anna Orzeszek, Prestige Center Sochaczew. My dzisiaj świętujemy jubileusz. Powiedziała pani, żeby robaczki tam nie hałasowały, bo jest wywiad, ale wie pani, że robaczki hałasują, bo jest świetna atmosfera i się dobrze bawią.
2: No tak, zauważyłam. Już jesteśmy w troszkę mniejszym gronie, ale nadal jest bardzo przyjemnie, sympatycznie. No i cieszy, nie powiem.
1: Świętujemy dziesięciolecie Prestige Center przy ulicy Olimpijskiej 10. Grono przyjaciół, znajomych, klientów, uśmiechnięte twarze to jest najlepsza rekomendacja, ale i pewne działania związane z jubileuszem, skierowane do tych wszystkich, którzy nas słuchają, do tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy do pięknych drzwi i progów Prestige Center nie zajrzeć.
2: Więc tak, z okazji naszego jubileuszu zapraszamy, jeszcze będzie nawet do końca miesiąca taka oferta, że no z okazji tych 10 urodzin oferujemy 10% rabatu na każdego typu zabiegi z kosmetologii, medycyny estetycznej związane. Natomiast też oferujemy bezpłatne konsultacje, więc każdy, kto byłby zainteresowany naszymi usługami, to jak najbardziej może do nas zadzwonić, umówić się na konsultację do mnie czy do któregoś kosmetologa tutaj pracującego i bezpłatnie będzie jakby skonsultowany, problemy będą już jasno określone, czy jakieś plany działania, dobierzemy pielęgnację, dobierzemy zabiegowo, cały taki planning, no i jak ktoś się zdecyduje, to będzie mógł skorzystać z usług jeszcze właśnie z tym rabatem, więc jakby przyjść można bezpłatnie, a potem jak już się wie, czego się potrzebuje, to nawet można skorzystać.
1: Zachęcamy, zapraszamy oczywiście. Do kogo, pani Aniusia, tak pięknie uśmiechasz?
2: Do synka.
1: Który ma na imię?
2: Maciek.
1: Maciek nieśmiało przyszedł, Maciek. Ale pozdrawiamy, Maćku, cię gorąco.
2: Całkiem śmiały chłopak jest.
1: Tak jest, dzień
2: chodź,
1: dobry,
2: chłopak.
1: Cześć. Jak ci się podoba mama dzisiaj w eleganckim wydaniu?
3: No ładnie. A co?
1: No nie, nic tutaj absolutnie, żebyś był spokojny, ja tylko tak z grzeczności pytam, czy był lekki stres w domu, czy mama była miła przed tym całym wydarzeniem, żeby tak wszystko dopiąć?
3: Tak szczerze to był lekki taki, no trochę był taki lekki stres.
1: Ale co, nerwy były w domu?
3: Trochę.
1: bardzo dobrze.
3: Nie, ale ja mówię tak szczerze po prostu.
1: Ja wiem i ja to bardzo cenię, zbiniam piąteczkę, natomiast już podejrzewam po wzroku mamy, już ci pytań nie będę zadawał. Natomiast nie, no pani Aniu, muszę zapytać z pani perspektywy, bo dziewczyny wiem, że kilometry w nogach mają, bo siedzieliście wczoraj do późna, żeby to wszystko pięknie wyglądało.
2: No tak, tak.
1: Czy pani jest zadowolona, bo było uroczyście, były życzenia, było 100 lat, piękne kolory, zresztą ten punkt dzisiaj przy Olimpijskiej 10 się bardzo wyróżnia i chyba o to chodziło.
2: No tak, tak, szczerze jestem zadowolona. Myślę, że każdy, kto miał dotrzeć, to dotarł. To celowe też było, żeby po prostu te grono nie było jakieś, nie wiadomo jakie sztuczne tłumy, tylko w takim najbliższym gronie współpracowników, takich bardzo, że tak powiem, od 10 lat jakby często odwiedzających nas klientów, więc ci klienci, którzy byli, to byli tacy, którzy naprawdę nas tutaj szczerze odwiedzają i życzą nam powodzenia. I jest super, no bo naprawdę króciutko, milutko tak miało być. To jest przede wszystkim dla nas, żeby uczcić to dziesięciolecie, no bo jednak, no 10 to 10.
1: O kolejne lata nie pytam, bo na pewno będzie się działo. Zresztą goście podkreślali to, że pani jest miłośniczką nowych technologii, innowacji, rozwoju i osobistego, i kadry, i personelu, bo to jest bardzo ważne. Ale idzie jesień i kiedyś mi też pani wspominała, że to także jest taki czas, kiedy tej pracy wy macie dużo. To znaczy, że w najbliższych tygodniach i miesiącach też się tutaj będzie działo?
2: Tak, będzie się działo, bo my już, to znaczy ja już zainwestowałam w nowego typu technologię, już nowe urządzenie jedno mamy, kolejne nam wjedzie pod koniec października i cały czas jeżdżę po targach beauty, jeżdżę, szukam, zanim coś kupię, to testuję na sobie, no i my tu, że tak powiem, no nie idziemy w jakieś tanie, wiadomo, rzeczy, które są po prostu tylko dla samej nazwy, tylko kupujemy coś, co rzeczywiście daje efekty i działa. No i tym się kieruję, że to ma być efekt, a nie ma być po prostu tak, aby było. Więc to robi swoje.
1: A dzisiaj widzieliśmy piękny efekt tych 10 lat, które już za nami, przed nami kolejne. Jak najpiękniejsze, tego życzę i bardzo się cieszę, że mogliśmy być tutaj z panią, relacjonować to, co dzieje się w Prestige Center i zachęcać wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy wejść w progi salonu kosmetycznego, jak najbardziej bardziej korzystajcie z promocji, korzystajcie z tych wszystkich uroczystości, z dni otwartych, bo o to chodzi. Pani Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja sponsorowana.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochacze, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Audycje Zajarani. Rozmawiamy z ludźmi pełnymi pasji, z ludźmi, którzy starają się nam przedstawić to, czym się interesują, dzielą się swoimi zajawkami i być może również zachęcają innych do tego, żeby pójść w ich ślady. Z nami dzisiaj sochaczewianin Robert Kotecki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Oskarze.
3: Cześć, witaj. No właśnie, tak od razu na starcie opowiem, krótko rzucę takie hasła a propos Twoich zajawek, a propos Twoich pasji, tym, czym się interesujesz. Podróże?
4: Tak.
3: Zgadza się. Fotografia?
4: Tak.
3: Co jeszcze byś dodał do tej listy?
4: Dobra książka, dobra muzyka. Wszystko, co jest ciekawe.
3: Mm-hmm. Ciekawe na pewno, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla słuchaczy również, jest twoja wyprawa, którą tak myślę, że mogę nazwać podróż, wyprawa. Chodzi o to, że ty od kilku lat spędzasz urlop w sposób taki wyjątkowy.
4: Ponieważ trochę nietypowy.
3: Nietypowo. To może na początek celem wprowadzenia powiedz, jak te urlopy spędzasz, wakacyjne.
4: Urlopy spędzam... Zacząłem od kilka lat temu, od wyjazdów samochodem, noclegi na dziko, spanie w bagażniku, dziwnie brzmi, ale tak to się zaczęło. Później się dowiedziałem, że to się nazywa, ma swoją nazwę w ogóle, jest to van life. Zrobiło się to ostatnimi laty bardzo popularne wśród ludzi. Są grupy na Facebooku skupiające, zrzeszające ludzi, gdzie można dopytać, nie wiem, o miejsca, o wyposażenie i różne takie związane z tak nietypowymi podróżami. No, ale mówię, ja zacząłem to robić jeszcze nie stało się to modne. I nawet kiedy jeszcze właśnie nie wiedziałem, że ma to swoją nazwę.
3: Van life, czyli van life. Nie jeździcie, nie podróżujecie kamperami?
4: Nie.
3: Tylko właśnie autami, które mają możliwość, żeby tam nocować.
4: Tak, i muszę ci powiedzieć, że spotykałem ludzi, van life to jest takie bardzo szerokie pojęcie, ale spotykałem ludzi, którzy nocowali w zwykłych kombiakach, w zwykłych sedanach. Nie ma to znaczenia, po prostu wolność.
3: Wolność, spanie u siebie w aucie swoim.
4: Tak. Nie krępujące, nie ograniczające w żaden sposób ciebie i innych. No, taka zajawka.
3: No właśnie, zaraz o tym powiemy. To trochę trzeba powiedzieć o początkach i o samym zamyśle, ponieważ ta twoja podróż jeszcze ma to do siebie, że wymyśliłeś sobie, że objedziesz Polskę dookoła.
4: Tak, wzdłuż granic.
3: Wzdłuż granic. Dlaczego taki wariant, taki tryb podróży?
4: Mówię, kilka lat temu, jak zaczynałem w ogóle przygodę z tym van life'em, jeździłem w różne miejsca. Pierwszy mój wyjazd, pamiętam, to była taka retrospekcja miejsc, w których już byłem, plus dodatkowo Hel. A miejsca, w których byłem, to były Mazury i Kaszuby. Przepiękne regiony Polski. Wtedy wpadłem na pomysł, żeby objechać Śniardwę dookoła. Kolejnego roku to zrobiłem. Później stwierdziłem, że skoro objechałem Śniardwy, to objadę i Polskę. Co może być ciekawszego, nie? Jak objechanie granic. No i taki pomysł się zrodził w mojej głowie i zacząłem go sukcesywnie realizować. Zajęło mi to w sumie 3 lata.
3: Czyli 3 wakacje, 3 urlopy?
4: 3 urlopy, tak. Trzy urlopy, po około 2-3 tygodnie w ciągu roku przejazd taki robiłem. Zacząłem od południa Polski, od południowego zachodu, całe południe na wschód, później wschód i kawałek północy zacząłem. No i w tym roku dokończyłem północ, zachód i domknąłem pętlę. w Wałbrzychu, tak jak ją zacząłem. Zacząłem od Zamku Książ, a skończyłem w takim nietypowym miejscu. Na wzgórzu jest miejsce, gdzie Trzecia Rzesza miała chować swoich notabli. Chciałem to zobaczyć. Tak, po prostu z ciekawości widziałem zdjęcia, myślałem, że robię, że jest to bardzo duże, ogromne. Powiem szczerze, że nie zrobiło aż takiego wrażenia. Jest to nieduży taki obiekt, mocno zniszczony, nie robiący większego wrażenia w każdym bądź razie. No.
3: Ale masz odhaczone.
4: Mam odhaczone, tak. No, miejsc do odhaczenia mam jeszcze całą masę, także mapka, którą sobie stworzyłem z zaznaczonymi miejscami, to jest około 7-8 tysięcy miejsc do odwiedzenia, więc...
3: Właśnie, to opowiedz mi, skąd ty czerpiesz inspirację z tych miejsc? Czy jest tak, że sobie surfujesz po internecie, stwierdzasz, o, to jest fajne miejsce, chcę tam pojechać, czy na przykład ktoś ci coś poleci?
4: Polecajki są jak najbardziej mile widziane. Mój kolega często mi podrzuca jakieś tam miejscówki, ale z reguły większość z tego, co mi podrzuca, to już mam albo odwiedzone, albo już zaznaczone. Ale no tak.
3: Czy właśnie, bo co cię najbardziej interesuje? Ten aspekt historyczny? Czy taki aspekt jakiś na przykład wizualny, bo od razu
4: wszystko,
3: tutaj wszystko.
4: Wszystko, tak. Mhm. To jest połączenie, bo na przykład co zwiedzam? Zwiedzam miejsca nieoczywiste. Miejscami nieoczywistymi są na przykład jakieś ruiny, które nie wiem, za rok, za dwa może ich już w ogóle nie być. Prawda? Ja robię im zdjęcie, wrzucam to u siebie tam na swoją stronkę z tą myślą, że może być to jedno z ostatnich zdjęć, które zrobiłem temu obiektowi. Omijam miejsca znane, które, jak to teraz się mówi, jest must have obejrzeć, nie? To nie, to akurat mnie najmniej interesuje. Na przykład powiedziałem sobie, że kiedyś, że nie pojadę na Wawę. Taka ciekawostka.
3: Bardzo turystyczne miejsce, odwiedzone przez wszystkich praktycznie.
4: Dokładnie. No, ja uznałem, że nie jestem wszyscy. No i takie miejsca, takich miejsc unikam. Jest masa miejsc do obejrzenia, naprawdę bardzo ciekawych. Miejsc i historycznych, i widokowych, i spełniających naprawdę wiele oczekiwań.
3: Tu robimy chwilę przerwy, to jest audycja Zajarani. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Kotecki, podróżnik, fotograf amator, tak?
4: Tak.
3: I za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z nami.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Fajnie Rani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Audycja Fajnie Rani. Dzisiaj z nami Robert Kotecki, sochaczewianin, podróżnik, który jara się van life'em, tak można powiedzieć, to już ustaliliśmy. Cześć, tak, ponownie.
4: Witam Ciebie.
3: Rozmawiamy o Twoich podróżach. Powiedziałeś trochę o tym, że szukasz miejsc takich nieoczywistych, miejsc, które być może nie są bardzo turystyczne, nie są bardzo znane, nie są bardzo często polecane, że starasz się szukać takich miejsc, które mogą Cię w jakiś sposób zaciekawić. No i właśnie, wracając do Twojej podróży dookoła Polski, powiedziałeś, że plan miałeś, to znaczy, że masz listę miejsc, które chcesz odwiedzić, ale właśnie jak z tym planem, a oczekiwania rzeczywistość? Czy w trakcie tej podróży coś się zmieniało w tym planie?
4: Tak, oczywiście. To nie jest tak, że ja mam, nie wiem, sztywną trasę wyznaczoną. Nie, po prostu ruszając w trasę znajduję sobie miejsce do noclegu. Tak? Wiadomo, że nie zanim usnę, zanim się tam przygotuję. Biorę telefon, mapę, patrzę, co tam mam zaznaczone, co mam do obejrzenia, planuję tak z grubsza. To nie jest tak, że ta trasa jest z góry założona, że nie wiem, jadę z punktu A do punktu B i koniec. Nie, no bo się okazuje, że pomiędzy punktem A i punktem B jest jeszcze i punkt C, D, E, F, G, H i się okazuje, że mając do przyjechania, nie wiem, tam 30 kilometrów, robię pętlę, nie wiem, 80-120 kilometrów, odwiedzając coraz to nowe miejscowości i oglądając nowe rzeczy. No, chociażby jechałem w tym roku z miejscowości do miejscowości. Dwie ruiny pałacy miałem do obejrzenia. Obejrzałem jedną, zrobiłem zdjęcia. No i nim ruszyłem w drogę, jeszcze sobie tak rozciągnąłem mapkę Google. I widzę największa w Europie kolekcja fragmentów muru berlińskiego.
3: No proszę.
4: No więc będąc, nie wiem, 4 kilometry, no nie pojedziesz, no pojedziesz.
3: No jasne.
4: Tym bardziej, że to jest historia lat mojej młodości, tak? No, upadek muru berlińskiego. No więc sobie tam podjechałem. W szczerym polu, pomiędzy dwoma wsiami, widzisz fragmenty historii. Fajna rzecz, nie? No i co? No i tak to wygląda. Także mówię, no plan założenie jest z grubsza, a to, co jest w trasie już, to jest po prostu jedna wielka improwizacja.
3: Trudno zawsze pewnie odpowiadać na pytania, które miejsce w Polsce najbardziej cię zaskoczyło, bo to jest takie pytanie, że trzeba jakąś hierarchię mieć, ale no właśnie, jakie miejsca podczas tej podróży cię zaskakiwały? I czy masz takie miejsce... Jedno na przykład, albo kilka. Top 3.
4: Nie wiem, to nie ma takich konkretnych miejsc. Są regiony, na przykład Ściana Wschodnia. Jedziesz sobie asfaltem pięknym, który się kończy, zaczynają się kociołby. Kociołby się kończą, wjeżdżasz do lasu. Jedziesz cały czas drogą krajową, oczywiście, nie? Zaznaczoną na mapie.
3: Okay.
4: Wjeżdżasz do lasu, zaczyna się shooter, jedziesz tym lasem jakieś tam 3, 4, 5 kilometrów, wyjeżdżasz, zaczynają się kociołby ponownie, po prawo, po lewo, po 2-3 domki, takie stare, drewniane. Dwa z nich zapadnięte dachy, już widać, że opuszczone, dwa przerobione na jakieś tam domki letniskowe. No i dwa, w których mieszkają jakieś starsze osoby, które jeszcze zostały w tej wsi. I wyjeżdżasz z tej wsi, o ile to wsią można nazwać, te kilka domów. Zaczyna się znowu asfalt, który się za chwilę kończy. Dojeżdżasz do skrzyżowania dwóch dróg szutrowych z drogowskazami. Taka ciekawostka. jedziesz dalej, wjeżdżasz znowu na asfalt, widzisz na przykład po prawej stronie granicę z Białorusią. Nie?
3: Czyli trochę inny świat niż tu na Mazowszu, u nas w centrum Polski.
4: To jest zdecydowanie inny, zdecydowanie inny, ale jest to też właśnie takie bardzo, bardzo fajne, taka różnorodność. Tak samo ściana zachodnia zaskakuje. Wszyscy właśnie, znaczy większość, kiedyś tam były takie różne tam rozmowy o wykluczeniu ściany wschodniej, nie? No ale to wykluczenie również dotyczy i ściany zachodniej. Jedziesz asfaltem i za chwilę kończy się asfalt, zaczyna się bruk. Wiesz, taki typowo pruski jeszcze. Plus te zabudowania po boku z tej pruskiej cegły, ten słynny mur pruski. Więc to też jest swojego rodzaju wykluczenie, tak? Pomimo tego, że niby bliżej Europy.
3: No tak, zdecydowanie. Tak się kojarzy bliżej Europy, a tutaj nagle się też trochę...
4: Dokładnie.
3: Nie ma standardów jakichś.
4: Taki koniec cywilizacji, nie?
3: No właśnie. A do rozmowy z Robertem Kotackim wrócimy już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Zajarani, gdyż jeszcze dużo wątków w tej rozmowie nam zostało. Bądźcie z nami koniecznie Zajarani co czwartek o 18:00. Oskar Tamczyk, do usłyszenia.
5: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: jest.
1: Reklama.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków.

0: Pol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: A w naszej audycji tradycyjnie pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i witam serdecznie.
2: Jesień to dobry czas, tak jak rozmawiałyśmy sobie na poprzednim wywiadzie, na między innymi zamykanie naczynek, więc wypada zacząć od początku. Czym właściwie są te naczynka, tak zwane?
3: No tak, jesień to jest wspaniały czas na robienie różnego typu takich właśnie zabiegów, których nie można było robić w lecie. Rozmawiałyśmy ostatnio o tych bradawkach, tutaj na naczynka, no też mam co opowiadać, więc może tak od początku. Naczynka takie widoczne na gołe oko. To są pajączki gdzieś tam na twarzy. No przeważnie ludzie przychodzą do mnie z zmianami na twarzy, ale to też czasami są takie okrągłe zmiany, takie jakby rubinki. I tu już występuje to na całym ciele, na szyi, na dekolcie, gdzieś na skroniach. Ale też zdarza się, że ludzie przychodzą do mnie dosłownie ze zmianami takimi dużymi na nogach, które wyglądają już bardziej jak żylaki. Więc no tak różnie bywa. Ja mam kilka metod na zamykanie takich naczyń, ale zaczynając od początku, to na początku przeprowadzam wywiad z klientem, co się takiego dzieje, że ta naczyniowość jest po prostu tak widoczna, że to naczynko się rozlało, bo też na różne sposoby te naczynka się pojawiają.
2: Czyli nie pomagamy czasami naszej skórze?
3: No, nie pomagamy, szczególnie na skórze twarzy, bo niechcący czasami my sami sobie wywołujemy naczynka mechanicznie. Więc tak, no mechanicznie naczynie może pęknąć od takiego pocierania mocnego na przykład przy nosie, tak? Wiadomo, że jak katar coś mocno trzemy i gdzieś tam za mocno, to mechanicznie zaczynają nam pękać naczynka. Na początku to jest mały pajączek, potem się robią większe zmiany i to jest widoczne gołym okiem na zewnątrz, czerwona taka linia. Czasami też po uderzeniu, czasami dzieci piłką czy gdzieś, no też to jest właśnie twarz, nos i przy takim uderzeniu mechanicznym też nam pęka naczynie i jest to widoczne gołym okiem. I przyznam szczerze, że z takimi naczyniami, które są po takich urazach, to ja nie mam żadnego problemu, bo to jest wywołane jednorazowo, tak, sytuacyjnie, więc jak komuś pękło naczynie i jest rozlane, to przychodzi, ja to zamykam od razu i nie ma tego naczynka. I to jest najprostsze naczynie do zamknięcia. Gorzej jest z taką naczyniowością, która jest wywoływana już chemią w kosmetykach, na przykład pocieraniem takim mechanicznym, gdzie panie używają za mocno na przykład szczoteczki sonicznej do twarzy albo robią sobie peelingi ziarniste i niechcący sobie trą, wcierają i po prostu zrywają sobie wierzchnią warstwę na skórkę, a mechanicznie podrażniają po prostu głębsze warstwy i tam też te naczynka, no bo tego wtedy jest dużo. To jest rumień, i skóra zaczyna być reaktywna na ciepło, zimno, że na przykład posmarujemy się kremem, wyjdziemy na dwór, jest dosyć chłodno i nagle nam skóra czerwienieje, albo z powrotem, że z chłodnego wchodzimy do ciepłego i nagle mamy rumień na całej twarzy. To znaczy, że ta naczyniowość jest bardzo płytka i widoczna, tak? Jest reaktywna skóra. Więc no, na takiego typu zmiany to my musimy już wprowadzić kurację kwasową, typowo na układ naczyniowy, żeby nam te naczynka, bo one, nie ukrywajmy, one są częścią skóry, to są nam potrzebne, tak, te ukrwienie, tylko po prostu musi się nam to cofnąć w głębsze warstwy, bo jeżeli kiedyś tak nie było, a teraz tak jest, że jeśli się rumienimy, no to znaczy, że no to jest taka reakcja na złe traktowanie permanentnie na naszej skórę. Więc my tymi kwasami jesteśmy w stanie spowodować, że ta naczyniowość nam się cofa w głębsze warstwy. Co za tym idzie, potem nie będzie już na ciepło-zimno ta skóra taka reaktywna, znaczy no na przykład na po umyciu. A potem dopiero zabieramy się za zamykanie największych zmian. I tutaj mamy dwie metody. Takiego już laserowego na przykład, bo mamy laser do zamykania naczyń, ale to jest bardziej na takie duże powierzchnie, na rumień, na jakby dużo naczynek. też na dużym obszarze. A drugą metodą, jaką mamy, no to jest taka właśnie ta doraźna, to jest elektrokoagulacja, czasem mówią koagulacja. My tam przykładamy igiełkę, absolutnie nic nie wkuwamy, my tylko przykładamy, przechodzi impuls elektrokoagulacji i od razu nam zamyka naczynia. Od razu naczynko jest zamknięte. Z tym, że no...
2: Raczej do tych pojedynczych, tak?
3: Do pojedynczych i to już po jakimś procesie. To już na sam koniec się robi. Ale z powodzeniem tak zamykamy. Natomiast trzeba zrozumieć mechanizm, skąd się wzięły naczynka, dlaczego ktoś je w ogóle ma. No i co zrobić, żeby ich nie mieć potem. Więc no jakby cały taki wywiad przeprowadzamy, pomagamy, a potem też mówimy, co zrobić dalej, żeby znowu nie wróciło.
4: Właśnie to są sposoby takie gabinetowe, o których pani wspomniała. A czy są jakieś sposoby od wewnątrz na wzmocnienie naczynek?
3: Tak, jak najbardziej, bo żeby wzmocnić ścianki naczyń od wewnętrznej strony, to też ja byłam uczona już lata temu na uniwersytecie profesorowie, którzy nie współpracowali żadnymi firmami takimi, które mają sprzęty, mówili wprost, co nam powoduje pękanie naczyń i co zrobić, żeby cofnąć. Więc co nam powoduje to, że zwiększają się zatorowości naczyń właśnie krwionośnych i pękają nam naczynka, nawet tak powierzchownie. No i tutaj Państwa zaskoczę i na pewno nie każdy się ze mną zgodzi, ale tak to jest, że rutyna bardzo nam zagęszcza krew i rutyna powoduje, że ta krew staje się wręcz galaretowata i robi się nam zatorowość. A każdy myśli, że rutyna, czyli rutinoskorbin, jest po prostu witaminą C, a to nie jest prawda. I nie wolno brać rutyny na naczynka, bo my sobie w ten sposób tylko szkodzimy. Więc ja bym radziła, jeżeli ktoś ma już takie problemy, nie brać tej rutyny, natomiast wprowadzić sobie prawdziwą witaminę C, bo prawdziwa witamina C, taka dobrze wchłanialna, nawet można w dużych ilościach witaminkę C spożywać, nie przedawkujemy, ona nam faktycznie wzmocni naczynia krwionośne, spowoduje, że nie będzie tych mikropęknięć aż takich, tylko no, żeby to była witamina C, a nie rutyna, bo ludzie mylą i myślą, że biorą witaminę C, a nie biorą witaminy C, tylko biorą rutynę, która finalnie nam nie daje efektu takiego wzmacniającego, a na naczynka nam znacznie szkodzi. To taka sugestia, a druga jest taka, że to, co naturalne, to jest takim naturalną metodą na naczynka, na naczynia krwionośne, nawet na żylaki, no to w każdym leku znajdziemy wyciąg z kasztanowca. No i to jest coś, co nie jest doceniane, a tak naprawdę to jest substancja czynna, która odpowiada za działanie, za udrażnianie naczyń krwionośnych i nie trzeba kupować leków, suplementów, nie wiadomo czego. Wystarczy czyściutki wyciąg z kasztanowca. Dostaniemy to bez recepty w każdej aptece i taki zwykły wyciąg nam pomoże na naczynka.
4: I to od wewnątrz, tak? Bo zwykle mówimy o maściach, które
3: smaruje się. Tak, ale to tylko dlatego, że niby wiemy, ale to nie od wewnątrz działa. To nie od zewnątrz. Od zewnątrz powierzchownie nam się tak nie wchłonie jak od wewnątrz. A to jest normalnie suplement, który można spożywać. No jeżeli ktoś ma naprawdę jakiś duży żylak, jakiś ten, to wiadomo, że pójdzie do lekarza i niech to już lekarz tam poprowadzi. Natomiast jak idziemy własnymi, tak, próbujemy własnymi metodami, no to jest coś, co jest ogólnie dostępne. To jest prozdrowotne. Można sobie to kupić w zielarni albo w aptece. I to jest coś, co faktycznie nam działa na naczynka od wewnątrz. I można to sobie sprawdzić, że w każdym leku na naczynia czy żylaki jest ta substancja i to ona działa, więc no, ja bym proponowała samą tą substancję plus witaminę C i już efekt będzie super.
4: Tak jak obserwuje pani sochaczewianki na przykład na mieście, to czy problem naczynkowości jest rozpowszechniony?
3: Tak, bardzo duży i brak świadomości w ogóle, skąd to się bierze, brak świadomości, że mechanicznie, brak świadomości, że nie smarować się kremem nawilżającym na mróz na przykład. No ale jak wytłumaczę i wszystko jest okej, zrobimy, no to znowu 100% sukces.
4: Czyli tak, nie smarować twarzy kremem nawilżającym przed wyjściem na mróz, to już wiemy, tak, nie robić peelingów. Co jeszcze robić, a czego nie robić, jeżeli mamy tę cerę naczynkową, to już tak w telegraficznym skrócie.
3: Na pewno nie nakładać sobie żadnego typu kwasów domowych, bo oprócz tych peelingów ziarnistych, mechanicznego tarcia, to tych takich inwazyjnych, że nam się skóra łuszczy, bo w drogeriach tego jest pełno, każdy jest w stanie to sobie kupić, ale to nie dla każdego jest, więc nic, co można by było niechcący działać, co by miało działanie podrażniające naszą skórę, nic takiego po prostu nie robić. Uważać też ze szczoteczkami sonicznymi, bo to też było w pewnym momencie bardzo popularne, ale to też mechanicznie nam ściera. Niestety solarium, opalanie, bo tutaj jeszcze wcześniej nie wspomniałam o kąpielach słonecznych, że ludzie właśnie tam wracają mi po wakacjach, mechaniczne pęknięcie, ale też po kąpielach słonecznych są pęknięcia naczyń, no bo jak spalimy swoją skórę, no niestety na słońcu albo na solarium, to też jest sytuacja taka, że nam naczynie nagle się może rozlać. To też jest łatwe do zamknięcia, no ale lepiej unikać tego typu atrakcji, więc opalanie no ogólnie jest zdrowe, ale też wszystko stopniowo, żeby sobie tą skórę delikatnie przyzwyczaić, a nie takie od razu. Co robić, czego nie robić? To już mówiłam o suplementacji, no i teraz mamy cały szereg różnych żeli do mycia twarzy, czy peelingów enzymatycznych, więc z tym też uważamy, żeby tam nie było za ostro, za mocno dla tej skóry, no bo wszystko, co zrobimy za mocno, nie będzie nam służyło.
4: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. W audycji była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
3: Reklama.
4: Punktualnie o 18:00 wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
6: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
7: Że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
6: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
5: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
8: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
5: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: 2 minuty po godzinie 18:00. Arash i Sean Paul na początek, ale dzisiaj emocji będzie naprawdę sporo, bo i siatkarzom będziemy kibicować, przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie, przyglądamy się też temu, co dzieje się lokalnie, bo nasi piłkarze drugiej drużyny Orkana za to dzisiaj zrobili naprawdę bum bum szakalaka. Lepiej bym tego nie nazwał. Rywalom. Co takiego się działo, o tym też wam opowiem. Będę zapraszał na wydarzenia, będę mówił, co nas czeka w ten weekend, w nadchodzących dniach i w tym tygodniu, bo mnóstwo tych atrakcji jest, także dzieje się w świecie muzyki, bo sporo nowości, bo i zapowiedzi, i płyt, i utworów, i różnego rodzaju jubileuszy, więc jest o czym opowiadać, moi drodzy. I będzie czego posłuchać, to mogę zagwarantować, bo prywatka jest od tego, żeby bawić się na całego. 3 minuty minęło do 18:00, rozpoczynamy prywatkę w Radiu Sochaczew.

0: 20 minut minęło od godziny 18, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę sportowych emocji na 94,9. Ja wiem, że prywatka, że świetna melodia, ale wiem też, że wielkie odliczanie do ważnego meczu. O tym za moment na 94,9. Będzie też o pozdrowieniach. Jeżeli chcecie się bawić z nami, pisać, dzwonić, co dobrego u was, pozdrawiać swoich znajomych, to za moment krótki instruktaż, jak to wszystko zrobić. Bądźcie z nami!
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 29 minut minęło do 18, a to grupa Boys i każdej nocy właśnie na antenie Radia Sochaczew. Moi drodzy, tradycyjnie przypominam o pozdrowieniach.
1: Witaj Bartku, można pozdrowienia?
0: Tak, jasne.
1: No dobra, to ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza oraz całą ekipę Radia Sochaczew.
0: Jak pozdrawiać na prywatce, instrukcja za moment.

Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze, wpisanych łącznie. Opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

10 minut do 19, Paquito za nami, Living on Video, Move Town. Przed nami będzie też jeden utwór, który będzie po części związany z siatką, bo chciałbym, żeby Polacy to zaśpiewali rywalom, czyli mój jest ten kawałek podłogi albo parkietu. I pytanie do was, moi drodzy, bardzo ważne, bo dzisiaj podobno jest bardzo ważny mecz siatkówki. Co to za mecz, moi drodzy? 46 863 22 22. Co tam dzisiaj w świecie siatkówki dzieje się ważnego? Kto dzwoni, kto poinformuje? Cały Sochaczew, całą Polskę i mnie.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do

0: 3 minuty po 19, kolejna godzina prywatki z Radiem Słuchacza. Właściwie to druga godzina, bo zaczęliśmy od 18. Anli, a przed nami topki, od dzisiaj jesteś ex. Za moment, moi drodzy, bardzo dobre informacje sportowe, ale postaram się nie tylko ja je przekazać, ale także pewien bohater, albo jeden z bohaterów dzisiejszego zdarzenia. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć szczegóły za moment. Nigdzie nie odchodźcie, bo to jest bardzo dobry dzień sochaczewskiego sportu.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.

0: 7 minut po godzinie 19. To jest prywatka z radiem. Słuchaczew na 94.9 Topki. Od dzisiaj jesteś eks na 94.9. Także udało mi się połączyć z trenerem Tomaszem Malesą, pierwszym trenerem rugbystów Orkana, którzy grali wyjazdowy mecz z Energa Ogniwem w Sopocie. Panie trenerze, jak poszło?
1: Wycieszyliśmy po bardzo ciężkim pojedynku. To nie był łatwy mecz. Nie do końca byliśmy faworytem w tym spotkaniu. Ostatnie mecze z Ogniwem Sopot, półfinałowe, no nie były po naszej myśli, ale jestem dumny z całej drużyny, bo zostawili dzisiaj naprawdę mnóstwo zdrowia. Niesamowita postawa, heroiczna w obronie, dzisiaj zaowocowała zwycięstwem. Może to nie był najlepszy mecz w ofensywie naszej drużyny, natomiast to, co zawodnicy dzisiaj pokazali w obronie, to jeden wielki ukłon i mogę to głośno powiedzieć. Z tej drużyny, całym sztabem jestem bardzo dumny i cały Sochaczew jest dumny. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: To jeszcze jedna rzecz. 12-27 wygrywacie dzisiaj. Jak wygląda bilans Orkana w tym sezonie, jeżeli chodzi o zwycięstwa i porażki, panie trenerze?
1: Rozegraliśmy 4 mecze i wszystkie wygraliśmy. Tak naprawdę przygotujemy się do kolejnego spotkania już za tydzień w Sochaczewie w niedzielę o 15.30 z Beniaminkiem, drużyną Sparty Jarocin. Na pewno to będzie doskonała szansa, żeby też dać możliwość gry zawodnikom, którzy troszeczkę mniej minut mieli w tym sezonie, ale tak naprawdę to my wszyscy tworzymy cały zespół, nie tylko zawodnicy, cała piętnastka, która gra, czy zawodnicy wchodzący, czy zawodnicy, którzy byli z nami, ale leczą drobne urazy. To jest oczywiście ogromny sukces całej drużyny, ale także sztabu, bo było trochę niepewności przed sezonem, ale pokazaliśmy i myślę, że nasi kibice również są z nas dumni.
0: Wspaniale. Gratulacje, spokojnego powrotu do domu i bardzo dziękuję za te informacje. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Trzymajcie kciuki za mnie.
2: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Prywatka z Radiem Słuchacze.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochacze. Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: No to mam nadzieję, że ze mną odliczacie do dzisiejszego wielkiego finału, no bo przecież wieczorem czekają nas naprawdę, naprawdę emocje prima sort. Finał Mistrzostw Europy Polska-Francja właśnie dziś w siatę, oczywiście o godzinie 21, więc będzie się działo. Do tego spotkania odliczamy, a w międzyczasie za moment kilka słów na temat muzyki artystów, których możecie znać z sochaczewskich scen, z amfiteatru, którzy no wypuszczają nowości i promują nadchodzące krążki. O tym w Radiu Sochaczew na pewno w tej godzinie, a do tego wszystkiego jeszcze roztańczona reprezentacja między innymi pojawi się. Wizę, czy chociażby Mik i filmowe role. Utwór, który znacie, o który często prosicie chociażby w sobotnie poranki czy na prywatce. To także będzie, będą też pozdrowienia.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew wpisanych łącznie, opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

W ogóle chcę wam powiedzieć, że doczekaliśmy się pięknych chwili. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko epizod i moment w historii sochaczewskiego sportu, ale jest sobie taka sobota i prywatka i ja się cieszę, że mogę was wszystkich poinformować o tym, że po pierwsze mecz w płockiej klasie A, czyli mecz Wisła-Głowina-Sobowo-Orkana jutro o godzinie 11:00. Wynik pewnie też będzie wysoki, jak przystało na Orkan w tym sezonie. Do tego wszystkiego drugi zespół naszego Orkanu Sochaczew, właśnie Orkan Orkana, to też kiedyś ustalę, ponieważ używam obu form. Z jednej strony poprawnie powinno być Orkanu, ale Orkana to taka nasza, swojska, chłopska, mocna forma do rugbystów i piłkarzy, więc wybaczcie, to świadomy zabieg. W każdym razie druga ekipa Orkana Sochaczew wygrała ze Spójnią Małą Wieś 11-2, czyli praktycznie częściej niż co 10 minut ładowali gole rywalom nasi piłkarze. Ale i wygrała wysoko Bzura Chodaków w warszawskiej klasie B. Biało-Zieloni 1-9 pokonali Relaks Radziwiłłów, więc na relaksie to była Bzura, a nie Relaks Radziwiłłów. Natomiast chcę wam powiedzieć, że piłka nożna to piłka nożna i tutaj my rozmawiamy o poważnych wynikach, natomiast do niesamowitego zdarzenia doszło w Świbiu. Tam jest taki zespół Naprzód z Świbie i tam jest prawdziwy problem, bo jest afera izotonikowa w Świbiu. W ostatnim czasie starszyzna klubu poprosiła młodych zawodników, właściwie jednego z młodych piłkarzy, o zakup izotoników na trening, tak żeby mogli się wprawić w odpowiedni nastrój. No i pech chciał, że młody zawodnik naprawdę kupił izotoniki. Radio Sochaczew.

teraz wspaniały zespół MIG wjeżdża na prywatkę 3 minuty przed godziną 20. Filmowe role. Róbcie, moi drodzy, głośniej, róbcie głośniej takie rzeczy na prywatce na 94.9. Za moment pozdrowionka.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Ekstra to brzmi, moi drodzy, i mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że Pudzian Band to jest gość, który gości od czasu do czasu w Sochaczewie. Ostatnio podczas meczu charytatywnego, wcześniej między innymi na scenach amfiteatru. I nie tylko, moi drodzy. To jest człowiek orkiestra dosłownie i w przenośni. Człowiek, który bawi się na scenie i ci wszyscy, którzy w amfiteatrze byli na koncercie chociażby podczas Disco Bzury w poprzednim roku, no to wiedzą doskonale, że to jest gość, w którym muzyka dudni, dosłownie dudni w środku. Ale skoro między innymi kończy 30 lat i zamierza świętować z rozmachem, król Latino urządza wielkie urodziny w Siemiatyczach, a na scenę zaprosił znane gwiazdy. 8 października amfiteatr zamieni się w centrum muzycznej zabawy na Podlasiu. Więc wszystkiego najlepszego dla pana Skolima, który w ostatnim czasie też kilkukrotnie gościł w Sochaczewie i był gwiazdą także między innymi ostatniego dnia WSC Festiwalu 2026. Co do nowości, jeszcze zaszczycił nas Zenon Martyniuk, który w ostatnim czasie wypuścił kawałek Jak statek bez morza i Moja gitara, i te kawałki także możecie słyszeć na prywatce z Radiem Sochaczew i podczas programu Dzień Dobry w sobotę. Także dzieje się w muzyce i o tym wszystkim też wam chętnie opowiadamy.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.

0: każdy ci da.
1: Amore, damo, damo, damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.

0: 20 minut już minęło od godziny 20. Wy na prywatce z Radiem Sochaczew Offenbach za nami for the floor. Moi drodzy, natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć kawał niezłego sprzętu, to takie rzeczy w gminie Rybno. Warto się tam wybrać już jutro, ponieważ tam pokazy sprzętu rolniczego, tam pokaz naprawdę nowoczesnej technologii z rozmachem tym wszystkim, którzy gdzieś tam działają na roli. Będzie czym się pochwalić, będzie czym się przejechać, będzie co pooglądać, więc pokaz sprzętu rolniczego już jutro. A to, co dzieje się w naszym regionie, opisane jest dokładnie na portalu tusochaczew.pl w zakładce co, gdzie, kiedy, więc jak tu klikniecie, to możecie zobaczyć, ile fantastycznych rzeczy dzieje się w naszej okolicy w bliższym lub dalszym terminie. No i wiele z tych atrakcji to są darmuszki, więc warto gospodarować popołudniem i spędzać fajnie czas.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. 7248. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew pisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł. 7248. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: A na 94,9 kolejne pozdrowienia przy okazji dzisiejszego sobotniego wieczoru.
1: A dzień dobry, panie bardzo kochany. Ja chciałam pozdrowić swoich synów, córki, wnuki. To ja stała słuchaczka Marysia i prowadzącego. A dzisiaj sobie tak mówię, czy to będzie pan Bartek, czy Oskar? O, pan Bartek. No i zgadłam.
0: No to mam nadzieję, że chociaż uśmiech się na twarzy pojawił mały.
1: A pewnie, że tak.
0: No i pięknie. W takim razie, biorąc pod uwagę, że ja w pracy, to i Oskara, i Łukasza, i Tomka gorąco pozdrawiam. Niech się lenią w sobotni wieczór. A ja popracuję i poprywatkuję z wami.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

6 minut do godziny 21. Miss Jane, wcześniej DJ Bobo, a przed nami m.in. Figo i Samogony, czyli erotyczne piw-paw w sobotni wieczór na prywatce z Radiem Sochaczew, moi drodzy. Wspominałem wam o zakładce co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl i teraz będzie informacja dla tych, którzy uwielbiają zbierać dary lasu. Przypominam, że na terenie Campinosu i Puszczy Grzybów nie zbieramy, bo tam nie wolno niczego ruszać. I wierzę, że tego nie robicie. Natomiast w innych miejscach można, w związku z tym, że są grzybiarze, którzy lubią zbierać, są tacy, którzy chcieliby pójść na grzyby, ale nie wiedzą, co będą zbierać, bo się na tym kompletnie nie znają, mogą wcześniej iść na wystawę, pierwszą na terenie powiatu sochaczewskiego, wystawę grzybów pod tytułem Poznaj grzyby naszych lasów, która odbywa się w patio Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Odbędzie się od 29 września do 2 października. Czyli w tym czasie będziecie mogli oglądać grzyby i zastanawiać się, po których wasza teściowa po prostu zwyczajnie, no, wystrzeli z kapci. Więc tego nie robimy. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, które grzyby absolutnie można zbierać, tak żeby nikomu nic się nie stało, to właśnie tego typu instrukcje będą udzielane. W skład wystawy będą wchodziły modele grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących, pogrupowanych pod kątem ich zewnętrznego podobieństwa morfologicznego. Okazy prezentowane będą w otoczeniu drzew iglastych, liściastych, krzewów i innych elementów runa leśnego, które stworzą niepowtarzalną atmosferę lasu w samym centrum Sochaczewa. Dzięki temu będzie łatwiej nam poznać, które grzyby będziecie mogli zbierać. W sumie będziemy mogli, bo ja też się na grzybach kompletnie nie znam. Wiem, że jest zupa grzybowa i w środku są grzyby. I na tym moja wiedza się kończy, więc wszyscy będziemy mądrzejsi. I pamiętajcie, to wszystko jest dla nas, byśmy byli właśnie przygotowani odpowiednio i z koszykiem wyklinowym mogli ruszyć na poszukiwania grzybów. Oczywiście tych jadalnych.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94 i 9 FM.
1: No i rozpoczęliśmy bój o Mistrzostwo Europy w siatkówce, moi drodzy. Francja, Polska. Mecz rozpoczął się od prowadzenia naszych 5-3. W tym momencie mamy 7-6 dla Polaków. Punkt za punkt, więc tutaj będzie się działo, moi drodzy. Słuchajcie prywatki i trzymajcie mocno kciuki za naszych, bo fajnie by było, by te muzyczne emocje szły w parze z sukcesem sportowym, wielkim sukcesem naszej reprezentacji. Ale siatkarze grają tylko z Francją. Nasi wczoraj przegrali z dwoma krajami, prawda? Z Bośnią i Hercegowiną. Przegrali 0-0, ale zagrali słabo, także przegrali.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Stachurski, jak w niebie w radiu Sochaczew, 29 minut minęło od godziny 21. Moi drodzy, dobre wieści z Sopotu płyną, jak informowałem wcześniej, nasi rugbyści pokonali Ogniwo Sopot, ale też i dobre informacje będę miał dla miłośników piłki nożnej, o tym za chwilę. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tutaj Kalifornia, tutaj Katy Perry, Snoop Dogga, Matko Bosko, Częstochowsko, co się na trybunach dzieje finału Mistrzostw Europy, gdzie Francja gra z Polską. Pierwszy set. Normalnie się gra do 24-25 punktów, potem jakieś dodatkowe, gdy tam jedni drudzy wygrywają i tak ten mecz się toczy i tak jest w tym wypadku, że człowiek aż się gubi w tym wszystkim, a potem sędzia mówi chwila, trzeba sprawdzać, czy tu było udepchnięcie, czy tam jakieś przepchnięcie piłki, przerzucenie, czy przypadkiem to było czysto, czy też nie, ale ostatecznie Francuzi muszą pogodzić się z tym, że przegrywają pierwszego seta, moi drodzy, i to Polacy są ciut bliżej. Minimalnie ten jeden krok, zawsze troszeczkę bliżej właśnie. 31-29, dokładnie tak zakończył się pierwszy set dla naszych, oczywiście w ramach finału Mistrzostw Europy, więc co będzie dalej? Pozostaje trzymać kciuki, ale jeżeli panowie będą grali w tej intensywności i w taki sposób, to nam się dzisiaj, moi drodzy, zdecydowanie zejdzie. W każdym razie w finale Mistrzostw Europy Francja, Polska prowadzi 1-0.
1: Radio Słuchaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.
0: I ja wiem, że nasi piłkarze i wszyscy miłośnicy piłki nożnej nie muszą być miłośnikami siatkówki, ale mogą oglądać ten mecz chociażby z jednego. Żeby zobaczyć, jak się walczy, jaki charakter trzeba mieć do sportu, bo tego piłkarzom w ostatnim meczu ewidentnie zabrakło.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: No i tak pięknie rozpoczynamy godzinę 22, moi drodzy. Dwie minuty po godzinie 22, to jest prywatka na 94.9. Latin Banger, czyli Lipka Zielona, Marcin Czerwiński. Dokładnie ten kawałek słyszeliśmy przed momentem. A dzisiaj, moi drodzy, piękny dzień, wspaniała sobota, mnóstwo sportowych emocji, ale przede wszystkim i w kalendarzu się dzieje, bo Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, Europejski Dzień Języków. Taka kartka w kalendarzu właśnie 26 września. Mamy też Światowy Dzień Królika, czy Ogólnopolski Dzień Aptekarza. No i Światowy Dzień Antykoncepcji to także ważne, zwłaszcza w weekend, jeżeli planujecie popłynąć. To tam z głową. Natomiast jeżeli chodzi o języki, nie wiem, czy wiecie, który język jest najpopularniejszy na świecie i właściwie które uważane są za taką elitę. Jeśli nie wiecie, to za moment wam opowiem, których języków warto się uczyć. Jeżeli macie dzieciaki, które gdzieś tam są w szkole i chcecie, by rozwijały swoje umiejętności, to powiem wam, w których językach na świecie najłatwiej będzie się porozumieć. O tym za moment.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No chyba, że pozostaje niezawodny język miłości, moi drodzy. 3 minuty po 22, Sissy Kaczy. Teges, teges, cim, cim, cim. Każdy wie, o co chodzi.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Cascada i San Francisco po angielsku na prywatce. Moi drodzy, 19 minut minęło od godziny 22. To jest prywatka z Radiem Sochaczew. Jak to jest z tymi językami? Ja mówię o tym nieprzypadkowo, bo dziś w kalendarzu Europejski Dzień Języków, czyli Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, 26 września właśnie świętowany. I tak oto najpopularniejszym językiem świata, i tutaj zdania są podzielone, pozostaje język angielski, ale i mandaryński, czyli chiński, dlatego że ze względu na populację tutaj wyniki są zbliżone. Podobno prawie 1 200 000 000 ludzi posługuje się językiem angielskim i podobna liczba posługuje się podobno językiem mandaryńskim. Do tego połowa tej stawki, czyli hindi ponad 600 milionów, hiszpański ponad 500 milionów osób, to jest nie tylko Hiszpania, Portugalia, ale i praktycznie Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa, Francuz 280 milionów osób, to także ze względu na kolonie. No ale jak to wiecie, na koloniach bywało fajnie w szkole, teraz z koloniami właśnie takie kraje jak Francja mają spore problemy. Natomiast co do języków, jedno jest pewne, albo właściwie dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze, znając proste zwroty w kilku językach, jesteśmy w stanie zamówić to, co trzeba i porozumieć się, także znaleźć drogę. A po drugie, jeżeli chcielibyście kogoś pozdrowić, możecie to zrobić w dowolnym języku na prywatce z Radiem Sochaczew.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew, wpisanych łącznie. Opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 29 minut do godziny 23. To jest prywatka z Radiem Sochaczew i z Bajerą do samego rana. Tak jest, bo najlepszą muzykę grać będziemy do wczesnych godzin porannych i całą niedzielę też. Tylko taką trochę inną, żebyście też mogli odpocząć przy muzyce w Radiu Sochaczew. Natomiast miałem wam opowiedzieć o piłkarskich dobrych wiadomościach, ale najpierw jeszcze sprzedam wam newsa z Kostaryki. Tam znaleziono gatunek żaby, która wygląda identycznie jak Kermit z Muppetów. Kojarzycie taką zieloną żabę z białymi oczami jak piłeczki do ping-ponga i okazuje się, że identyczna żaba jest w naturze, ma 2,5 cm i postanowiono właśnie ją nazwać Kermitem. Także tyle z żab, natomiast teraz doskonałe informacje związane z dzisiejszym meczem młodych polskich piłkarzy, którzy zaimponowali. Reprezentacja Polski do lat 20 wygrała z rówieśnikami z Portugalii w ramach rozgrywek Elite League. Na listę strzelców wpisali się Krzysztof Kurowski z FC Twente, Bartłomiej Barański z Lecha Poznań, wypożyczony do Odreopole oraz Adam Basse z Rakowa Częstochowa. Wystąpili jeszcze m.in. Jan Leszczyński z Borussii Mönchengladbach czy Mateusz Szczepaniak z Legii Warszawa. Niezła ekipa się tam zebrała, czytam komentarze. Selekcjonerem jest Miłosz Stępiński, więc być może czeka nas kolejne, piękne, złote pokolenie młodych polskich piłkarzy. Trzymam za to mocno kciuki i trzymam za to mocno kciuki, by za wcześnie nie podchodzili do zbyt mocnych lig i zbyt wielkich klubów. Bo myślę, że dwa przyzwoite sezony w Ekstraklasie z liczbami to naprawdę jest dobra wizytówka do tego, żeby poczynić dalsze kroki, a nie dwa mecze, w których przypadkiem strzeli się gola piętą i już wszyscy myślą, że ohoho, ten to podbije na Europę, a czasami podbiją sobie co najwyżej oko.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.
0: A tak swoją drogą zerkamy w kierunku reprezentacji Polski, siatkarzy, którzy nasi Polacy oczywiście walczą z Francją w finale Mistrzostw Europy. Tak jest, jeżeli chodzi o finały wielkich imprez, to nie patrzmy w kierunku piłki nożnej, tylko raczej w kierunku siatkówki, bo tutaj pewne miejsce naszych zawodników. Jest 2-0 w setach, nasi wygrywają, ale w trzecim secie przegrywają 18-12 z reprezentacją Francji. Także tutaj też się dzieje.

0: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM.
1: Podróże małe i duże w stylu Geografia z Radiem Sochaczew. Argentyna i Defis. Taki hity na prywatce właśnie na 94,9.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: A w finale Mistrzostw Europy do głosu doszli francuscy siatkarze. Wygrali trzeciego seta. Ogólnie prowadzimy 2-1, więc cały czas gra o Mistrzostwo Europy toczy się. Polacy z Francją 2-1.

0: 10 minut do godziny 23, moi drodzy, aferek ciąg dalszy, a z racji tego, że ja lubię piłkarskie sensacje, to opowiem wam o sytuacji, na którą może zwróciliście uwagę podczas meczu piłkarzy, wczorajszego meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina. Mecz przegrany przez naszych 0-0, bo myślę, że z takim rywalem remis to jest absolutna porażka. Natomiast sprawa przed meczem miała miejsce dość konkretna, to znaczy jeszcze stojący na nogach prezes PZPN-u Cezary Kulesza podszedł do Roberta Lewandowskiego i podstawił chłopczyka. Zmienił dziecko po prostu, które wyprowadzało Roberta, podstawił na jakieś inne pewnie umówione. W każdym razie ogłosili spikerzy, że dzieci z fundacji Cancer Fighters będą wyprowadzać piłkarzy. Nie wiem skąd był ten chłopiec, natomiast w każdym razie prezes podstawił Robertowi konkretnego chłopca do wyjścia, no i trzeba było z tym chłopcem wyjść. Wszyscy udali się na płytę boiska i potem mecz się rozpoczął. Swoją drogą Lewandowski, no tak złego spotkania w jego wykonaniu dawno nie widziałem, 17 strat, ale i kiepski początek, dlatego że Zlatan Ibrahimowicz, słynny Szwed, też miał kiedyś taką sytuację, że mu chcieli chłopca podmienić, to on stanowczo pokazał ręką, że nie. Dał do zrozumienia, że ten chłopiec, który był pierwotnie podstawiony, idzie z nim i nie da sobie tutaj podmieniać dzieciaków. Robert Lewandowski mógł się zachować podobnie, przynajmniej w tej sytuacji, bo to była najlepsza jego sytuacja do dobrego zachowania się w całym meczu, a nawet przez więcej niż 90 minut.
1: Radio Sochaczew. Gramy dla was jeszcze więcej muzyki.
0: Ale niestety w tym wypadku też zanotował stratę. 9 minut do godziny 23 to jest Jorgus i Prywatka z Radiem Sochaczew. Za moment Star Academy, czyli Paris Latino.

Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94 i 9 FM.
1: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
2: O jak miło.

blaming mine.